Kučera, Doneska, Zaran, Klem FM. Klem FM.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcia żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała. Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tudy jeszcze w dobie kremenia kresanego wsim po drodze było. Dawał je z im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczkom w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój hołot i rozkisz, i zlist, i żal, i nadziju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec lizły rosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lamgiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogoneną lemkiuską dolą, perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwi zwizdoczki szklacze, jariat się projato. I ticho, tychićko, bez do solmi teczut. Potička.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

smutkiem, wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

takie wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem.

brzozami się brata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

Obarianczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom z hartam ohen z serca, wybiliła moja watra do ciam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat, obarianczyk z mojej muki budu piuk.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy audycję Obzeracz przyrody. Wysłuchaliśmy już wstupnego dżingla i możemy pity teper na dajaku wandriłku. No, w naszej audycji sobie właśnie chodymy, podorożujemy po różnych zakutynach Łemkiwskiego, Polskiego, nocy w zahali świta i ciłocho świta. No i w toti serii, którą teper słuchate, przez 20 odcinki sobie wandrujemy po nacjonalnych parkach w Polsce. No i dneska mamy 87 odcinek i proszę was kraśni na wandriłku do Nacjonalnego Parku Stołowy Chory. Jest to park, jaki znajduje się na terenie centralnych Sudetiów, na północnym zachodzie Kłodzkiej Zemli, przy hranici polsko-czeskiej. No i stołowymi chorami nazywana jest nachodziacza się na terytorii Polszczy południowo-zachidnia część wielkiej takiej płyty, jaka wypełnia seret sudecku depresju medże karkonoszamy, a bystryckyma i orlickyma chorami. Czeski fragment toj seret sudeckoj depresji maje nazwu Broumowska Wrchowyna i tiż jest pit ochoroną. No ale budem echneska smotryty bilsze na to tu polsku czast na stołowy chory. Nacjonalny park był zaklekany riszynią Rady Ministriów w dny 16 września 1993 roku. Maje win powierzchnią około 63 kwadratne kilometry, no i obnymat swoją powierzchnią tak najwyższy i najbardziej interesujący czasty stołowych hir, tiż z najwyższymi chorami, jak Szczeliniec Wielki, jaki maje wysotu 919 metrów nad morą, i Skalniakom, który maje 915 metrów nad morą. W chraneciach parku tiż nachodzi się południowo-zachidnia czast stołowych hir, która zbudowana jest z takich magmowych skał, które nazywają się granodiorytami. No i tiż za chraneciami parku nachodzi się jeszcze niewielka, dost niska południowo-schidnia czast stołowych hir. One właśnie to ta czast neje pit ochoroną i tiż pit ochoroną nesut dwie enklawy. Jedna z nich obnymat region Karłowa, seła Karłów. No i tiż druga enklawa to je kopalnia Piskowyka Radkił. Zatem mamy już takie osnowne poniatia, gdzie nachodzi mniejsze, bilsze tot nacjonalny park, no ale możemy już kojaryty joho rizbu, jakie są tam landszafty w stołowych chorach i bilsze pro tot landszaft barz wyniatkowej, powiem wam po korotki pererwi.

Ivernules me pokorotki, muzyczni pererwi dorochy słuchaczy, tyrwat program Obzeracz Przyrody i chneskas me w Nacjonalnym Parku Stołowy Chory. Stołowy Chory, właśnie, to ta nazwa zwuczy tak netypowo, bo ma związek z landschaftą i charakterystyczny ma elementami toho landschaftu, właśnie. Tam w Nyżnoszleskim województwie, w okoliciach Kłodzka i Kudowy Zdrój, tam właśnie mamy taki chory, który jest zbudowany z takiej płaszczyny i nad tą płaszczyną mamy takie stiny, skalne stiny, które mają formę takich bastioniów. I to właśnie wychlada bardzo wyniat koło. Tyż w stołowych chorach możemy smotryć weloch, bars weloch, form erozji piskowyka, które mają taką formę szczelin, labiryntiu, skalnych blokiu, albo tyż takich no, pojedynczych skałok o bars różnych kształtach. To wszystko robi stołowy chory bardzo wyniatkowy ma w skale po. No i ta izba stołowych chir jest skutkom tyż osobliwej geologicznej budowy, takiej płytowej budowy, która związana jest z osadową genezą budujących je skał. No i właśnie, pitme 100 milionów roku nazad. Tołdy 100 milionów roku temu w epoci kredy maliśmy na terenie chnesznych stołowych chir takie płytkie more, tak zwanej czeskiej kredowej basen. No i to basen, to more okrużały kontynenty. I tam razem z rikami był transportowany skalny materiał, pisok, muł. One wszystkie osadzały się na morskim dnie. No i pak miliony roków sobie szły. No i to te osady na dny zmieniały się w twarde skały formujący chneszni stołowy chory. I chłubyna toho mora z epoki kredy zmieniała się, szto mało wlejania na osadzający się w nim materiał. No i presto to chneska w geologicznej budowie stołowych chir możemy obzerać, że sód różne werstwy toho piskowyka, sód takie drybno i chrubo zernysty z piskowyk, no i one są jedne barże odporne na erozję, a inne mniejsze. No i to te barże odporne na erozję to są właśnie w formie takich wysokich skalnych bastionów, skalnych wież, a to te mniejsze odporne na erozję, no to są właśnie budują taką płaszczynę. No i jeszcze do toho sme male takie wertykalne ruchy zemnoj kory, które wynesły na wielką wysokość toty skały. No i to stworzyło wszystko taką wyniatkową na skalu Polszczy kompozycję płytowych chir. No zatem, no i to jest to tykać się lem stołowych chir, bo sudety, jak ciły i taki chyrbet, chirski chyrbet, no to sud bars riżnoridny i każda część sudetiu ma je inczu historię, no a ja jem teper wam powiem lem geologiczną historię samych stołowych chir. No ale już znamy za tym, co jest takoho czudowoho w stołowych chorach i w tym nacjonalnym parku. A gdzie możemy wandruować? Mam dla was propozycję małej ekskursji w toty chory i właśnie powiem wam, zdradzę wam sekrety i konkretne informacje pro tą ekskursję, ale po krótkiej muzycznej przerwie.

słuchacie obzeracza przyrody. Dneska wandrujemy sobie po Nacjonalnym Parku Stołowy Chory. I znate, że tot nacjonalny park jest jednym z najbardziej dostępnych i najczastiejsze eksplorowanych turystami nacjonalnych parków w Polsce, bo podla danych z systemu monitoringu w 2023 roku w totem nacjonalnym parku było aż 1 300 000 turystów. No i jest to cały czas, no, rok do roka bilsze i bilsze. Oczywiście najbardziej popularną chorą, najbardziej też popularnym szlakom w tym parku jest steżka na Szczeliniec Wielki, Kotryj to tu chorów w 2023 roku odwiedziło prawie że 350 000 turystów. No i właśnie, pitmy sobie na to Szczeliniec Wielki, ale nie tradycyjną trasą z najbliższego parkingu, ale pitmy na kus dołszu ekskursję, nie bardzo dołchu, na za jeden den to sobie wszystko zrobimy. Mam dla was propozycję takiej ekskursji z Radkowa na Szczeliniec Wielki. To ta trasa ma je dołchist prawie 8 kilometrów, zatem nie bardzo dołcha, ale nie taka korotka. No i ci u trasu możemy projść w około 4 chodyny, no około 3 chodyny dokładnie, bo na choru dojdziemy w chodynu 40 minut, a w dolenu to dojdziemy do startu i mety w chodynu i 5 minut. No i to ta ekskursja, to ta trasa zaczyna się w Radkowi, to jest takie seło. Tam mamy zielony szlak, który wede do wodopadu o nazwie Pośny. Sud bardzo efektowny to te wodopady, osobliwo po zimowych roztopach albo osenom. Pak idziemy żółtym szlakom, który idzie aż do Skalnych Worot. Tam podążamy w Andriuku synem szlakom, który wede do Perywała Medże, Szczelińcą Wielkim i Małym. Warto dodać, że Szczeliniec Mały jest obniaty Stysłą Ochoroną i nie możemy tam chodyć i wstup jest bardzo zakazany. No i pak to sobie budemy wandruat od toho Perywału po steżci i takich schodach i drewnianych, kamiennych ławkach, aż do widokowych tarasiów i koleby na Szczelińcy. Za schroniską nachodzi się też kasa, w której trzeba wkazać bilet, który nam daje możliwość wchodu na turystyczną trasę. No bo właśnie, żeby wyjść na Szczeliniec Wielki, musimy mieć bilet. Turystyczna trasa obnyma no, wszystkie najważniejsze też punkty w okoliciach Szczelińca Wielkocho. Budemy tam chodyć przez tak skalne formacji i też przez najchłupszą dostępną dla turystów skalną szczelinę o nazwie Piekiełko. No i pak budemy sobie schodyć do Karłowa takima schodami, a pak tak następno to idziemy czerwonym szlakom, a pak synem do początkowego punktu, do początkowej toczki w Radkowi. No i właśnie, tak razem z też takim zachopluwaniem się przyrodą, to ciła trasa nam zajmie około 5 chodyn, a samocho chodzinia to właśnie jest prawie że 3 chodyny. Zatem bardzo krótka, ale interesująca trasa, że nie musicie jechać

do Karłowa, na musy tej chaty, na to te parkingi, kotry tam nachodzą się bardz blisko Szczelinca Welikoho, może te zaczaty w Andriuku w Seli, w Radkowi, w Seli, jakie właśnie nazywać się Radków po polsku. No a teper to jeszcze na kinec pro Nacjonalny Park Stołowy Chory, jeszcze paroch slił mam wam do powiedzenia, ale to po korotkiej muzycznej pererwi.

0: Wernulesme po krótkiej pererwi do programu Obzeracz Przyrody i Iszczyzmę w Stołowych Chorach w południowo-zachidniej Polszy wędrujemy po Nacjonalnym Parku. No i w tym parku, jak i w samych Stołowych Chorach, tam jest bars rozbudowana szeroka sit piszych turystycznych szlakiu. No tak naprawdę Stołowy Chory możut pochwality się najbilszą ofertą spośród wszystkich chirskich pasm w Sudetach na obszyli Nacjonalnego Parku, a przypomnę, że jest to 63 kwadratne kilometry. Tam razem jest aż 120 kilometrów turystycznych szlakiu. No i też znajdziemy tam odtynok hołownoho sudeckiego szlaku imena Mieczysława Orłowicza. Tot szlak jest znakowany czerwonym kolorom i łuczyt najbliższe atrakcji regionu, jak na premier takie kalwariu w Ambierzycach, skalne chryby, szczeliniec, błudne skały i kudowu zdri. Tisz do samych błudnych skał, które tisz sód wielką atrakcją w parku, w rokach 70. była wybudowana asfaltowa dorocha. Zatim teper to tam i turystyczne grupy autokarom, autobusom dojeżdżają, albo i tisz indywidualne turysty swoimi autami. To aż na werchowinu skalniaka na wysotu 850 metrów nad morą. No ale też ciły czas woznikają na terenie Stołowych Chir nowe turystyczne szlaki, żeby też tot wielki turystyczny ruch da jak rozprowadzaty po różnych zakutynach, żeby nie wszystkie szle na tot szczeliniec wielki. No i na premier woznikły nowe rowerowe szlaki. Mamy taką trasę szczeliniec, nazywać się właśnie tak. I to jest takie koleso na terenie Nacjonalnego Parku. Też są dwa transgraniczne szlaki, trasa Masaryka i szlak Rtyne-Karłów. I też od 2004 roku na terenie Nacjonalnego Parku są dostępne zimą takie trasy dla lubiteli nart. Jak macie takie bichowe narty, to możecie też tak izdyty i eksplorowaty to ty krasny Stołowy Chory. W 2020 roku też była nowa stezka, edukacyjna stezka wydumana, która nazywa się Stezką Skalnych Chrybiu, a w 2023 roku też skończyli budowę nowego szlaku, piszorowerowego szlaku na Kręgielnym Trakcie. Zatem no jest wielka to ta oferta, zatem jest co robić w Stołowych Chorach. Bardzo zaochaczam i kolistę jeszcze nie byli, żeby pojechać i no poczuty na swojej skori to tu czudową przyrodę i to te krasne skały, jakie tam się nachodzą. No i to wszystko, co dla was jem przyrychtował pro Nacjonalny Park Stołowy Chory. Chneskasmy byli w południowo-zachidniej Polszczy, właśnie w okolicach Kudowy Zdri. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, zaochaczam was słuchać dalszych odtynków Obzeracza Przyrody. Trzymajcie się, ostante zdorowy i ahoj!
1: To był program Obzeracz Przyrody.

0: w radiu LMFM.
1: Szanowne radiosłuchacze, witajcie z tej strony mikrofonu Natalia Małecka-Nowak. Mam obok siebie dwójkę bardzo wydatnych, wyjątkowych gościów. To Dominika Cieplak i Kamil Federyga. Witajcie.
2: Dobry dzień.
1: To ta dwójka, to dwójka młodych, a już wydatnych, chyba może tak śmiało by się dłaty architektów, jak swoją magisterską robotą, dyplomem swoim, już pidbyjają rozmaite rynki, bo uwaga, ich dyplomowa robota, której nachołało kto i nie było już słychać ruskiej mowy, biała woda, ból niepamięci, zdobyła pierwsze miejsce na konkursie, w konkursie na najlepszą licencjacką magisterską robotę ze schosnowaniu besidłanej historii i pierwsze miejsce w konkursie dla młodych architektów. I może to być dla Was zaskakujące, że dwie hołowne nagrody w dwóch, tak by się, jakby się zdawało, odległych obszarach, bo tu obszar historii, a tu obszar architektury. Bo jak raz projekt tych dwoich architektów łączy oba te elementy. Stritylis myśla, żeby poznaty bliżej historię i biłej łody i toż to, to ta dwójka młodych architektów zaproponowała dla toho, do toho, żeby to inne pamiaty może już nie było. A dumam, że zaraz się przekona te lipsze, o czym aż to mi idę. Jak to się zaczęło, że zajęliście się białą wodą?
2: Temat naszej pracy magisterskiej wiąże się tak naprawdę z moją prywatną historią, a właściwie z zainteresowaniami mojego wujka Pawła Ziemby, który prywatnie interesuje się historią, genealogią swojej rodziny. To właśnie dzięki niemu niejako odkryłem, że mam pochodzenie łemkowskie, że moi przodkowie pochodzili z białej wody. I wraz z Dominiką stwierdziliśmy, że właśnie ten moment pisania pracy magisterskiej, co prawda z architektury, ale jest takim dobrym pretekstem do z jednej strony zbadania historii tej wsi, która nie doczekała się do tej pory jakiegoś większego opracowania historycznego, a z drugiej strony właśnie wykorzystania naszych umiejętności takich architektonicznych, żeby zaprojektować coś, co chociaż w przypadku pracy magisterskiej jest oczywiście teoretycznym projektem, nierealizowanym przez nikogo i niefinansowanym, to jednak jesteśmy w stanie zaproponować coś, co może właśnie przekazywać informacje o historii tej wsi, o jej wspaniałej kulturze, o jej wyjątkowości, a także przez właśnie projekt tej jednej wsi przekazać o historii całej Rusi Szlachtowskiej, czy tych czterech wsi właściwie, które tam niegdyś się znajdowały, a dzisiaj właściwie już mało kto pamięta o ich łemkowskiej przeszłości.
1: I co konkretnie było waszym zamierzeniem przez ten projekt?
3: Przede wszystkim chcieliśmy zaprojektować w tej części architektonicznej, chcieliśmy zaprojektować jakieś takie elementy architektury. U nas to były właśnie takie pawilony pamięci, właśnie które miały zaznaczyć w tym miejscu w Białej Wodzie, która jest dzisiaj jest rezerwatem przyrody, więc nie mamy tam praktycznie śladów po mieszkańcach i po domach, ale jak się właśnie przyjrzeć bardziej dokładnie, to jeszcze można znaleźć fundamenty, podwaliny, jakieś takie właśnie elementy istnienia tam wsi. I bardzo chcieliśmy zaznaczyć w tych danych miejscach kulturę tej wsi, jacy tam ludzie żyli. Chcieliśmy w ogóle, żeby ludzie się dowiedzieli, że tam łemkowska wieś była, bo bardzo wiele ludzi przyjeżdża tam z myślą o pięknych krajobrazach i odpoczynku, ale nie za bardzo zdaje sobie sprawę z tego, w jakim otoczeniu się znajdują.
1: I zaprojektowaliście historyczno-kulturową ścieżkę?
2: Tak, ścieżkę kulturowo-historyczną.
1: I co się składa na tą ścieżkę?
2: Takim głównym trzonem tej ścieżki to jest właśnie wspomniane przez Dominikę te sześć pawilonów. Każdy z pawilonów odzwierciedla, znaczy wykorzystuje jeden ze zmysłów, mamy pięć takich podstawowych zmysłów i szósty pawilon jest pawilonem pamięci, czyli takim szóstym zmysłem, który to jakby podsumowuje całą tą ścieżkę. Jest to taki pawilon symboliczny, który jest, zaprojektowaliśmy go tak, że jest obity blachą, która odbija niejako tą przyrodę, właśnie jest takim domem duchem, który ma symbolizować tą pustkę, która pozostała, że te domy, ta wieś właściwie już nie istnieje i nie powróci nigdy, I pozostała ta przyroda, która jest takim niemym świadkiem i wydarzeń historycznych i tragedii też tych ludzi.
1: A te wszystkie poprzednie pawilony, budynki, opiszcie je, omówcie je.
3: Najważniejsze w ogóle była najpierw lokalizacja każdego z tych pawilonów, dlatego że każdy z nich stoi w jakimś takim kluczowym dla tej wsi miejscu. I tak zaczynając od początku, najpierw mieliśmy pawilon Węchu. On stanął w otoczeniu łąk i za pomocą właśnie takiej, to był taki przypominający chyże pawilon przezierny z elementami takich lnianych płócien, które jakby do środka nam wprowadzają ten zapach i tutaj właśnie chcieliśmy przywołać zapach tego miejsca. Następnie mieliśmy pawilon smaku. On powstał w pobliżu zdziczałych jabłoni, które właśnie niegdyś stały przy domach, a dzisiaj już one zostały, domów nie ma i tam też właśnie w tym pawilonie była taka charakterystyczny otwór w dachu, dzięki któremu mogliśmy sobie zebrać tak bardzo metaforycznie ten owoc. Następnie zaprojektowaliśmy pawilon widzenia i on tutaj jest, z nim jest ciekawa o tyle historia, że powstał na miejscu dawnej szkoły i to miało odwoływać się do właśnie nauki, do tego, że właśnie tam dzieci chodziły do tej szkoły, uczyły się też po łemkowsku albo uczyły się po polsku, ale chciały się uczyć po łemkowsku i tam były bardzo ciekawe historie, ale to, co było dla nas tutaj niesamowite, to, że właśnie o tej szkole dowiedzieliśmy się z przekazów ustnych, z historii mówionej właśnie, której tam konkurs wygraliśmy. I właśnie wtedy jakby odkryliśmy tą potęgę historii mówionej, że ona nam pokazała różne miejsca, których już nie widać śladów i ciężko jakby było odzyskać, w sensie pamięć o nich, a dzięki temu, że ktoś nam przekazał, że w tym miejscu stała szkoła, to my mogliśmy ją zaznaczyć.
2: Tak, w ogóle ta historia mówiona jest takim szczególnym narzędziem przy takich właśnie próbach projektowania na wsiach wysiedlonych, ponieważ mamy bardzo mało materiałów o nie wiem, lokalizacji szkoły czy młyna, czy jakichś innych ważnych z punktu widzenia tej wsi obiektów, które na przykład, że był jakiś dom i w tym domu do momentu powstania takiej państwowej szkoły publicznej tam odbywały się zajęcia. To są informacje, które nie jest się w stanie dojść właśnie bez tej historii mówionej, czyli bez tego, żeby ktoś, kto jeszcze pamięta albo z przekazów od swoich rodziców jest w stanie przekazać tą informację. Natomiast wracając do tej może ścieżki, przejdźmy do kolejnych pawilonów. Później kolejny pawilon to jest pawilon słuchania i on z kolei został ulokowany w pobliżu rzeki. Tam oczywiście szemrzenie tej białej wody jest znaczące dla tego pawilonu, ale również w pobliżu młyna wodnego, który tam się znajdował, więc też mamy to połączenie wody z młynem i go zaprojektowaliśmy w bardzo taki ciekawy sposób, że jest to taki przezierny pawilon, na którym na żyłkach takich stalowych zaprojektowaliśmy takie potłuczone kawałki ceramiki, które pod wpływem wiatru mają uderzać o siebie i z jednej strony właśnie przez te wrażenia dźwiękowe przywoływać pamięć o tej wsi, a z drugiej strony nawiązywać do druciarstwa, bo mamy ten drut, mamy ceramikę, czyli właśnie tej profesji, z której biała woda słynęła jeszcze przed II wojną światową. Później mamy pawilon dotykania. On z kolei został zaprojektowany w pobliżu wapiennika, czy w ogóle miejsca, gdzie wydobywano wapień. I tu z kolei stawialiśmy na dotyk, na właśnie takie panele, które byłyby kamienne. W tym kamieniu byłyby wyżłobione różne wzory, elementy takie etnograficzne i właśnie przez dotyk można by było poznać takie właśnie elementy kulturowe tej wsi. I ostatni już pawilon, szósty pawilon, to ten, o którym wspomniałem, czyli pawilon pamięci, taki dom duch, który z zewnątrz byłby obłożony blachą odbijającą to zewnętrze i pokazujący przez to przyrodę, a w środku zaprojektowaliśmy taki dom na opak, czyli mamy takie, na przykład mamy ceramikę, która stoi ułożona w rządku, to jakby stała na półce, natomiast nie ma tej półki, ponieważ ceramika jest podwieszona na żyłkach, albo jest półka, na której nie ma, nic nie stoi, więc jest to taki dom wybrakowany i właśnie przez ten symbol, przez takie działanie instalacjami chcieliśmy właśnie pokazać tą pustkę i to takie wybrakowanie, taką niemożność odtworzenia tego, co było, a jednak pokazanie, że pamięć o tym, co tam było, jest niezwykle istotna dla tożsamości tych ludzi, a także dla nas wszystkich, którzy odwiedzamy to miejsce.
1: Żeby ten ból niepamięci wybrzmiał, ale żeby też tej niepamięci już może nie było, prawda?
2: Tak, właśnie nasz projekt bazował na tych dwóch takich kontrastach, czyli bólu, nie bólu, pamięci, niepamięci. Bo z jednej strony chcemy przywoływać tą pamięć, żeby nie było niepamięci, żeby jednak podkreślać znaczenie tych wsi, podkreślać ich historię, tragedię tych ludzi, ale z drugiej strony też w jakiś sposób trochę łagodzić tą historię, przepracowywać ją, żeby jednak ten ciężki, bardzo trudny element naszej wspólnej historii, historii Łemków czy Polaków, mówię tutaj o akcji Wisła czy o wcześniejszych wysiedleniach na sowiecką Ukrainę, żeby jednak w jakiś sposób przepracować, jednak tak świadomie i z taką dojrzałością już mówić o naszej wspólnej historii i nie macie trochę tych tematów.
1: Jak wyglądały wasze takie teoretyczne przygotowywania do tego tematu? Musieliście pewnie zgłębić historię Białej Wody i Białowodzian od zarania jej, tej wsi, historii wsi?
3: Tak, no na pewno sięgnęliśmy po wszystkie sposoby, jakie potrafiliśmy. To znaczy, zaczynając od jakichś takich architektonicznych czy urbanistycznych, no to sięgnęliśmy po mapy. I mapy nam już dużo pokazały, szczególnie porównanie tych różnych map, które były też zrobione z różną dokładnością. I później sprawdzenie tego na miejscu, czyli jak już sobie wyrysowaliśmy, gdzie na przykład te chaty mogły być, to byliśmy też na miejscu i patrzyliśmy, czy są dane ślady. My też te ślady sobie tak jakby zidentyfikowaliśmy, w jakim one stopniu są, czyli czy to są tylko jakieś pojedyncze kamienie, czy to są większe podmurówki, czy to są na przykład tylko ślady roślinne, które też gdzieś tam funkcjonują.
1: Przepraszam, dodam tylko na marginesie, że całą klasyfikację tych śladów możecie przeczytać, zapoznać się z nią w artykule naszych gości, który opublikowany jest w roczniku Ruskiej Bursy 2023. Szczerze polecam. Koniec dygresji.
3: Tak, dokładnie. Więc to były te ślady i to było takie dla nas bardzo ważne, bo też zaprojektowaliśmy tam też taką delikatną instalację, inspirowaną też tymi ościeżami.
2: Tak, instalacją Natalii Chładek, tak, Drzwi do zaginionego świata.
3: Dokładnie. I my zaprojektowaliśmy tam ościeża pamięci, czyli dokładnie w miejscu, gdzie mogły się znajdować drzwi do chaty, zaprojektowaliśmy takie same ościeża bez drzwi. Więc to było dla nas ważne, szczególnie właśnie w kontekście tej instalacji, żeby dokładnie zaznaczyć, w którym miejscu one były. No ale oprócz tego, no to wizyty w muzeach, wizyty w archiwach. Kamil też może opowiedzieć o swoich tłumaczeniach.
2: Tak, bo dużo taką część wiedzy pozyskaliśmy z pracy, czy to międzywojennej, czy to już wojennej. Mówię tutaj o prasie głównie łemkowskiej, czyli gazetach i tych proukraińskich, na przykład Nasz Łemko, czy gazet z Nowego Jorku, czy Karpacka Ruś, czy gazeta Lemko, gdzie właśnie publikowano na przykład listy Białowodzian do swoich krewnych w Ameryce, gdzie opisywali no znakomicie ich codzienność, ich trud, jakie tam mieli problemy na wsi, komentowali pogodę, zbiory, ale także jest dużo listów właśnie z okresu wysiedlenia, gdzie właśnie jest pokazane, jak ci ludzie byli nieświadomi trochę tej propagandy, która też była, mówię tutaj o tym

0: nagrań audio. Niektóre wywiady były tylko spisane. Tutaj też dziękujemy, Natalio, za udostępnienie archiwalnych, tak, z panem Chnatkowiczem. No to są bezcenne.
1: To ja tylko dodam, że to była akurat robota Bogdana Gambala, także to dzięki niemu było się do czego odwołać i sięgnąć do archiwum.
0: Tak, właśnie to takie niewyidealizowane, prawda, przekazy, czyli nie mówię tu o jakichś dokumentach trzymających się takich oficjalnych formuł, tylko właśnie takie zwykła ludzka rozmowa, która no, super pokazuje tą historię tej wsi i właśnie próbowaliśmy na niej bazować ten nasz projekt, bo bez tej całej pracy takiej umysłowej, czyli tych kwerend archiwalnych, czyli właśnie zgłębienia historii wsi, no nie bylibyśmy w stanie zaprojektować tych pawilonów, nie wiedząc, gdzie coś się znajdowało, nie będąc świadomi historii tego miejsca czy kultury, więc myślę, że właśnie ta praca koncepcyjna jest niezwykle ważna i właśnie przygotowanie się do takich tematów, żeby nie tylko projektować ładny design, który ładnie wygląda na wizualizacjach, tylko jednak, żeby to, co projektujemy, było przemyślane i jednak przekazywało jakąś treść. Bo architekturze często tej treści brakuje, niestety.
1: Myślałam, że to jakby potem sobie przejdziemy do tego tematu, ale od razu już was zaczepię o to, czy architekt to jest ktoś, kto powinien kreować, kształtować gusta, czy to jest ktoś, kto ma realizować to, co klient chce?
2: Ja bym powiedziała, że no niestety to zależy. I trochę gdzieś po środku. To znaczy, wydaje mi się, że architekt ze całą swoją świadomością, umiejętnościami powinien być świadomy właśnie miejsca, w którym projektuje. Trochę o nim poczytać, dowiedzieć się jego historii, bo bardzo często jest to omijane i po prostu mamy tylko jakiś tam wytyczony kawałek działki i projektujemy w obrębie tej działki, a nie patrzymy gdzieś na szerszy kontekst. Jednocześnie uświadomić tego klienta, z czym ma do czynienia, że często ma na przykład działkę w pięknym miejscu, nie tylko na przykład krajobrazowym, ale właśnie też historycznym. Na przykład projektując na Łemkowynie, wiele ludzi projektuje po prostu zgodnie z gdzieś swoimi współczesnymi gustami, a myślę, że bardzo warto byłoby się odwołać do tego archetypu chyży łemkowskiej w taki jakiś delikatny sposób, taki właśnie świadomy, ale nadal współczesny. Więc to gdzieś idzie trochę w parze, to znaczy da się zaprojektować coś, co architektowi też będzie się podobać i też będzie miło mu się projektować i też będzie spełniać jakieś jego ambicje, a jednocześnie spełnić te życzenia klienta, który czasem myślę, że nie wie, czego chce. I myślę, że właśnie rolą architekta jest to uświadomienie.
1: To by był idealny układ i taki wyidealizowany trochę świat, ale jak jest na co dzień, to też wiemy. Ale wróćmy jeszcze do projektu waszej magisterskiej pracy, do waszej pracy dyplomowej, bo oprócz tych sześciu pawilonów, jeszcze zaprojektowaliście dodatkowe budynki, tak? Jak to przypamiętam, opowiedzcie o tych budynkach.
0: Tak, te większe budynki też wynikają troszeczkę z takich wymogów formalnych, które musieliśmy spełnić robiąc dyplom na architekturze, bo jednak samymi pawilonami nie bylibyśmy się w stanie obronić. Musieliśmy zaprojektować coś o powierzchni użytkowej, czyli coś, co będzie zamkniętą kubaturą, będzie spełniało jakieś właśnie takie, realizowało bardziej skomplikowane funkcje, gdzie będziemy w stanie się też popisać naszymi umiejętnościami takimi technicznymi i tak dalej. Więc stwierdziliśmy, że jak już musimy coś zaprojektować, to może właśnie wychodząc od tego naszego tematu ból niepamięci, spróbować rozwiązać go na dwa sposoby. Z jednej strony przypominać o tej historii miejsca, więc tutaj moja część było to muzeum, prawda? Bo muzeum jest najbardziej takim archetypicznym miejscem, gdzie właśnie przybliżamy historię danego miejsca. Oczywiście to muzeum łączy w sobie funkcję też takiego visitor center, bo jeżeli tutaj mamy Białą Wodę, mamy tutaj dość duży ruch turystyczny, to też są takie elementy, które są no niezbędne dla tych turystów, jak choćby łazienki, prawda? Albo restauracja, gdzie taki zmęczony turysta też no, chciałby coś się pożywić. Na pewno istotne jest takie miejsce wielofunkcyjne, które pozwoliłoby na odbywanie się różnych imprez terenowych na przykład. Mówimy tu o jakichś teoretycznych watrach albo o po prostu sali, która na pewno by lokalne

0: takim zespołom regionalnym służyła. Więc ten mój budynek był taki wielofunkcyjny, ale jego taką przewodnią myślą była właśnie ta część muzealna, w której wnętrzu można było już nie tak bardziej konceptualnie, jak to ma miejsce w pawilonach, tylko właśnie tak bardziej tradycyjnie pokazywać eksponaty, pokazywać stroje rusińskie, mapy. Też w tym muzeum miała się znajdować odwzorowana ta chyża, ponieważ te nasze pawilony są już mocno przetworzone. To są jednak współczesne budynki, które tylko nawiązują materiałem, czyli tutaj drewnem, czy ewentualnie formą, ale tą formą taką mocno zgeometryzowaną. Natomiast w takim budynku muzeum można było taki budynek tworzyć i zaprezentować w pełnej okazałości, jak to wyglądało. Natomiast ta część Dominiki, ona miała zajmować się tym drugim członem, czyli z kolei ten ból interpretować taki bardziej sposób bólu tych ludzi wysiedlonych, tych, którzy pozostali, tych, którzy mierzą się na co dzień właśnie z takim trochę tożsamością, kim oni są w tym miejscu, bo byli Łemkami, ich przodkowie byli na pewno Rusinami, a teraz kim jestem teraz? Więc zaprojektowała taki ośrodek, którym pewnie sama lepiej opowie.
1: Tak, no mój ośrodek nazywał się schroniskiem dla osób cierpiących na ból przewlekły i traumę. I to było związane też z tym, że ja chciałam się odnieść do tych walorów krajobrazowych i naturalnych Białej Wody na dziś, bo już teraz nie chcemy tam odtwarzać wsi, to nie o to chodzi, ale też wykorzystać może to miejsce w celach takich właśnie leczniczych, żeby ludzie w tym miejscu odpoczywali i leczyli swój ból. I tutaj można to rozumieć na różny sposób, bo to może być ból fizyczny, do czego ten budynek był też przystosowany, bo to były różne strefy pomocy psychologicznej, ale też fizjoterapii, czy terapii sztuką, albo nawet terapii za pomocą czytania książek, więc to różne rzeczy. Ale można też go rozumieć właśnie od tej strony bardziej traumy, czyli właśnie takiego przeżywania jakichś trudnych wydarzeń ze swojego życia. I tutaj też starałam się podejść do tego najlepiej jak potrafiłam i też przeprowadziłam taką ankietę ze 100 osobami. Z 100 osobami. Które właśnie opisywały, w jaki sposób odczuwają tą przestrzeń w kontekście właśnie odczuwania też bólu czy złego samopoczucia. Czyli na przykład, jakie materiały są dla nas przyjemniejsze, a które mniej, jakie kolory nam się dobrze kojarzą, jakie czynności na przykład wykonywane na zewnątrz albo wewnątrz są dla nas uspokajające, a jakie nie. Dlatego na przykład w tym ośrodku było osobne pomieszczenie dla osób, które na przykład potrzebują jeść w odosobnieniu od innych osób, czyli na przykład są wrażliwe na hałas czy zapach, czy coś w tym stylu. I różne takie małe elementy, które właśnie wynikały z tych badań. No i też rozmawiałam z osobą, która przebywała w takim ośrodku w szpitalu psychiatrycznym i opowiadała o tych trudach właśnie, co tam jest takiego, co pomaga, a co jest trudne i próbowałam właśnie to przekształcić na tą współczesną architekturę. Ale właśnie najważniejsze było to, żeby połączyć to z tą Białą Wodą za pomocą tematu, jakim właśnie jest ból i trauma, czyli teoretycznie coś, co właśnie dotknęło tych wszystkich ludzi, ale już mamy do czynienia z bardzo współczesnym problemem, czyli to jest budynek na dziś, to nie jest budynek, który opowiada o przeszłości.
2: No i jakie kolory i jakie materiały wykorzystałaś? Bardzo mnie to ciekawi, co wyszło w badaniach.
1: Tak, no myślę, że to nie jest jakieś bardzo zaskakujące, ale nadal wielu może nie korzystać z takiej wiedzy, ale właśnie najczęściej dobrze nam się kojarzy drewno, oczywiście. Jeżeli chodzi o kolory, to głównie zieleń, błękit i biały. To są kolory, które nie nasilają odczuć właśnie takich bólowych. No i dużo takich miękkich elementów, ale też często pojawiała się taka odpowiedź, że to musi być szczery materiał. To znaczy chodzi o to, że jeżeli dotykamy czegoś, co wygląda jak drewno, to chcielibyśmy czuć, że to jest drewno, a nie na przykład plastik. Więc to jest też takie bardzo ciekawe, że to nie wystarczy nadruk właśnie, który wygląda jak drewno, ale żeby też odczucia właśnie takie dotykowe też były autentyczne.
2: To rozumiem, że ośrodek był zaprojektowany głównie z drewna.
1: Głównie tak, tak. Głównie to było drewno, też elementy gliny takiej ubitej, więc też taki naturalny materiał.
0: W ogóle w samym projekcie staraliśmy się jak najbardziej korzystać z tego drewna. Oczywiście mój projekt zakładał wkopanie tego obiektu trochę w ziemię, żeby właśnie ta część parteru, ona tak licowała się z poziomem gruntu, natomiast na tym obiekcie dopiero były takie małe chyże, które albo były świetlikami, albo w ogóle pełni jakąś funkcję tam już na poziomie dachu, które stanowi taki zielony stropodach, na którym można normalnie wchodzić. Więc oczywiście tam to, co jest część wkopana, ono oczywiście musiała być z takich materiałów jak beton, żeby było wodoszczelne i po prostu technicznie inaczej się tego nie dało wykonać. Natomiast staraliśmy się i w budynku Dominiki, w moim budynku, czy w ogóle już przy tych pawilonach jak najbardziej korzystać z drewna. Co ważne przy tych budynkach, że staraliśmy się je umieścić jak najdalej od tej białej wody, żeby właśnie nie pomyśleć, że zaprojektowaliśmy w centrum rezerwatu jakichś wielkich ośrodków. Te budynki i tak były najmniejsze, jakie mogliśmy wykonać. Oczywiście my najchętniej byśmy wykonali jeszcze chyba mniejsze, ale to też wynika troszeczkę z takich wymogów formalnych pracy. Ale co ważne, że one, chociaż zajmują się tematem białej wody, to już są zaprojektowane w jaworkach, normalnie na działkach budowlanych, więc ten na terenie tej dawnej wsi i rezerwatu tam są tylko te pawilony i one też są zaprojektowane tak, żeby jak w najmniejszym stopniu ingerować w ten teren. Właśnie Dominika przed chwilą wspominała, jak powinien projektować architekt tutaj w odniesieniu do inwestora i do tej przyrody wokół. I tutaj w tym projekcie też się spotkaliśmy z takimi dylematami, no bo co jest najważniejsze? W tym momencie mamy rezerwat, czyli chronimy przyrodę, więc dla nas też jest oczywiste, że tą przyrodę jak najbardziej trzeba chronić, a z drugiej strony mamy tą historię, którą też trzeba w jakiś sposób pokazać. I teraz jak zaprojektować coś, które z jednej strony będzie jak najmniejszym stopniu ingerować już w ten teren, ingerować też na przykład w te ślady, których nie chcemy, żeby one oczywiście zaniknęły, tylko chcemy je jak najbardziej chronić, żeby te sady, te podwaliny, te kamienie fundamentowe się zachowały, a z drugiej strony jednak coś zbudować, coś zaprojektować takiego, które można łatwo tam zamontować, łatwo też ewentualnie zdemontować, dlatego tutaj posługiwaliśmy się głównie konstrukcjami szkieletowymi, konstrukcjami bez takiego stałego fundamentu, lecz na takich kotwach gruntowych, więc obiekty, które de facto nie są budynkami, mam tu na myśli, że nie są trwale związane z gruntem, wręcz bardziej pełnią funkcję takich instalacji, które w jak najmniejszym stopniu właśnie ingerują w ten teren.
2: Bo ja zapomniałam dodać na samym początku, że jesteście autorami projektu architektury komemoratywnej. To nowe słowo dla mnie było, jak zaczęłam o Was czytać i o Waszym projekcie, upamiętniającej.
0: Dokładnie.
2: Czy projektowanie miejsc pamięci to jest coś nowego w architekturze, czy to już jest jakiś dłuższy proces, który się odbywa? Czy to jest jakaś bardzo skomplikowana sprawa? Jak to wygląda?
0: Oj, miejscem pamięci może być właściwie wszystko, bo miejscem pamięci jest cmentarz, miejscem pamięci jest pole bitwy, miejscem pamięci jest kościół, miejscem pamięci jest cerkiew, miejscem pamięci może być wszystko. W naszym przypadku tym miejscem pamięci jest wieś wysiedlona. Czy mamy jakąś historię instalacji w tych miejscach wysiedlonych? No tak, no nawet w przypadku Łemkowyny mamy tutaj wspomnianą instalację Natalii Chładyk. Więc chcieliśmy właśnie w jakiś sposób podkreślić, no bo co robi taka architektura komemoratywna? Ona podkreśla, przekazuje jakąś treść, a jednocześnie stara się być jak najmniej taka narzucająca się, żeby to miejsce było ważne, ona ma tylko coś podkreślać, ma coś komunikować, ale jednak ma nie ściągać tej całej uwagi z miejsca, bo to miejsce jest ważne i to miejsce chcemy upamiętnić, jak sama nazwa wskazuje. My tutaj inspirowaliśmy się z tymi naszymi pawilonami i z wykorzystaniem zmysłów takim muzeum, które powstał w latach 2000. Jest to muzeum bitwy pod Lasem Teutoburskim, stoczoną między Germanami i Rzymianami na terenach obecnych Niemiec. I właśnie tam architekci zaprzęgali te różne zmysły do tego procesu właśnie percepowania historii, przestrzeni tego miejsca, tej historii, która działa się w przestrzeni, no bo wszystkie wydarzenia odgrywają się w jakiejś przestrzeni, czy to bitwy, które mają miejsce w jakimś konkretnym, na jakimś konkretnym polu, a w tym przypadku historia właśnie tej wsi, historia wysiedleń w miejscu właśnie tej wsi. Więc nasz obiekt, nasze obiekty, bo mówimy tutaj o tych pawilonach, miały właśnie pełnić tą funkcję, czyli podkreślać to miejsce, zaznaczać, że coś tutaj się ważnego znajdowało i ewentualnie przekazywać tą treść, czyli tutaj na przykład była szkoła i tutaj przekazujemy o historii szkoły w Białej Wodzie, natomiast nie miała w jakiś sposób, przynajmniej nie zakładaliśmy tego, żeby ten obiekt jakoś ściągał tą uwagę z tego miejsca, żeby jak właśnie był jak najbardziej dyskretny i jak najmniej ingerował w ten rezerwat przyrody, żeby jednak zachować te walory krajobrazowe, ale jednak coś dać, coś, co będzie przypominać właśnie o tym miejscu w takim kontekście historycznym.
2: Czy pamięć miejsca, a miejsca pamięci to są zupełnie odrębne pojęcia, czy to się łączy bardzo?
0: Miejsca pamięci są miejscami, które istnieją w naszej świadomości, są w jakiś sposób zaznaczone bądź nie, natomiast wymagają też tej pamięci miejsca. Te dwie rzeczy współistnieją ze sobą, ale czasami nie współistnieją, bo możemy mieć cmentarz, który jest miejscem pamięci, na przykład przychodzą mi tu jakieś przykłady cmentarzy żydowskich, a można totalnie nie pamiętać o historii tego miejsca. W wsi, w której mieszkam obecnie, na Grabówkach, tu pod Wieliczką właśnie mamy przykład takiego cmentarza żydowskiego i on istnieje, ale mieszkańcy są totalnie nieświadomi tej historii żydowskiej Wieliczki, tego, co się zdziało z tymi ludźmi właśnie w czasie II wojny światowej. Więc te rzeczy powinny w idealnym świecie istnieć razem, ale często niestety dzieje się tak, że istnieją totalnie osobno, że mamy jakieś miejsce, wiemy, co tam się znajduje, natomiast jakoś takiej zbiorowych umysłach ludzi wokół pamięć o tym miejscu nie istnieje. I
2: tak,
0: to jest ciekawe.
2: Możemy dużo też przytoczyć z Zamkowiny, ile jest cerkwi, które obecnie są wykorzystywane jako kościoły. I tak też są też nazywane, a tak jak sam wspomniałeś, w tej zbiorowej pamięci brakuje już tej pamięci o tym, że to kiedyś dalej jest cerkiew, która służyła miejscowej społeczności Łękom. Chciałam jeszcze wrócić do waszych pawilonów, bo z wielką wrażliwością podeszliście do całego tego projektu w mojej ocenie, ale chyba nie tylko w mojej, biorąc pod uwagę, ile nagród już macie. Bo przy jakby elementem pawilonów są też takie opisy danego pawilonu, danego miejsca i wykorzystaliście do nich też fragmenty łemkowskich wierszy. To jest, myślę, że bardzo duża wartość i bardzo piękne. Musieliście też poznać łemkowską poezję.
1: Tak, no staraliśmy się też zrozumieć tą Łemkowynę od strony właśnie artystycznej, od artystów, jak oni ją widzą, jak oni ją opisują, jaka wrażliwość tam się pojawia i też jak zaczęliśmy czytać czy to Grabana, czy panią Duć Pfeiffer, to nam się te pawilony klarowały w głowie. To znaczy zaczynaliśmy rozumieć trochę, jak chcielibyśmy, żeby one wyglądały i co chcielibyśmy, żeby one przekazywały. Żeby to były emocje bardziej niż jakaś konkretna wiedza. Nam nie zależało na tym, żeby tych pawilonach konkretnie napisać, że od tego roku do tego roku tam się znajdowała szkoła, tylko żeby ludzie, którzy wejdą do danego pawilonu, czy go zobaczą, żeby się zastanowili, dlaczego on się tu znajduje, że może ten dźwięk im coś będzie przypominał, żeby właśnie pojawiły się w nich te emocje związane z ludźmi, trochę ze smutkiem, trochę z tęsknotą, ale też pozytywne emocje, że to jednak jest piękne miejsce, w którym się znajdują i że to jest pewien taki przywilej, że możemy tam być.
2: Też pięknie powiedziane. Wrócę jeszcze do waszych przygotowań, bo powiedziałeś, Kamilu, że zaczytywałeś się w prasie łemkowskiej. Nie wiem, czy to wybrzmiało też już w naszej dotychczasowej rozmowie, ale sam masz łemkowskie korzenie, więc powiedz mi, czy już rozumiałeś, znałeś język, jak czytałeś tę prasę? Czy to był taki trochę też impuls do tego, żeby się w to wdrożyć? I troszkę więcej o swoich łemkowskich korzeniach, łemkowskiej rodzinie. Jak to wygląda?
0: Może zacznę od drugiego pytania. Tak. Mój pradziadek Sofron pochodził z Białej Wody. W ogóle moja rodzina, w sensie nazwisko, które noszę, jest bardzo związane z tym miejscem. Jak pisał Reinfus, Fedoryga był jednym z chłopów założycieli tej wsi, jeden z pierwszych osadników na mapach z metryki józefińskiej. Są zaznaczone choćby półrolki fedorygowskie, więc jest na pewno te takie toponimiczne elementy w tej tkance wsi na pewno są też takim elementem, który był impulsem do pracy. W sensie, jeżeli znajdowałem jakieś informacje, które odnosiły się do mojej rodziny, czy do osób, które nosiły to samo nazwisko co ja, to zawsze jest taka większa motywacja do dalszego szukania, zgłębiania tych rzeczy. Natomiast ten właśnie mój pradziadek dzięki hrabiemu Stadnickiemu przeniósł się tutaj do Swoszowic pod Krakowem, gdzie pracował w jego zakładach i od tej pory, czyli mówię tu od końcu XIX wieku, ta moja rodzina cały czas jest tutaj pod Krakowem, a ja noszę to samo nazwisko, więc to też jest taki motywujący element właśnie do pracy. Natomiast od tamtej pory moja rodzina się w pełni tutaj zasymilowała, dlatego w moim domu nie mówiło się w języku łemkowskim. Też ta tożsamość łemkowska właściwie nie istniała, to ja próbuję w jakiś sposób to rewitalizować, szukać właśnie tych łemkowskich elementów, uczyć się języka, zgłębiać historię Łemków i właśnie poprzez to poznawanie kultury, poznawanie historii, jak najbardziej bardziej czuć się tym Łemkiem, bo myślę, że język, którym się mówi, oczywiście to są wszystko ważne elementy, ale ważna jest też chyba najbardziej ta świadomość taka kulturowa, to taka chęć na zgłębianie rzeczy i dostrzeżenie, że to jest po prostu ważne, że historia bardzo małego narodu, ale jednak to jest bardzo ważna historia i bardzo ważny element teraz mojej tożsamości. Natomiast jak praktycznie wyglądała praca z tekstami łemkowskimi? Nie znałem języka łemkowskiego. Dalej ten język łemkowski niestety nie jest na takim poziomie, jakim chciałbym, żeby był, ale to się zmienia i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Natomiast to nie jest dość trudny język dla kogoś, kto posługuje się językiem polskim. Wystarczy opanować te 32 znaczki i później naprawdę idzie bardzo, bardzo prosto. Ja też mam wykształcenie filologiczne, co prawda z całkiem totalnie innej dziedziny, bo jestem filologiem szwedzkim, ale myślę, że jakaś taka umiejętność pracy z tekstem, umiejętność poszukiwania znaczeń, pracy ze słownikiem, takie bardzo prozaiczne elementy, które się bardzo przydają w takiej pracy, że nawet jak czegoś nie wiemy, jakieś zdanie totalnie nie brzmi jak nic, co znam w wszystkich językach, jakie znam, to wystarczy poszukać analogii między innymi językami słowiańskimi i nawet mimo tutaj tej skąpej oferty słownikowej w przypadku języka łemkowskiego da się znaleźć tą treść, a przynajmniej można się domyślić, co to znaczy. No i też praktyka czyni mistrza. Im więcej się czyta, im więcej się rozumie, tym więcej pojawiają się te wyrazy, które przedtem były nieznane. Teraz już odszyfrujemy ich znaczenie. To też jest taka praca detektywistyczna, która mnie w jakiś sposób fascynuje i zawsze lubię pracować z tekstem, więc tak to szło i później z kolejną gazetą, z kolejnym artykułem, z kolejnym jakimś znalezionym dokumentem właśnie pisanym cyrylicą stawało się to coraz jaśniejsze i przynajmniej taka bierna znajomość języka się gdzieś tam kumulowała i rozwijała.
2: A mieliście jakieś wsparcie takie merytoryczne, albo może ono się pojawiło w trakcie od tych kwestii łemkowskich? No, konsultowaliście się z kimś, czy to tak zupełnie samodzielnie walczyliście z tematem?
0: Początkowo samodzielnie, później zwróciliśmy się do pani profesor Duć-Pfeiffer, ale to głównie o takie wsparcie dotyczące właśnie tych wierszy, czyli właśnie przekazanie jakichś zbiorów poezji, które mogą nam się przydać. Pani profesor też nam dużo doradziła, gdzie szukać, czym się można tu zainspirować. Też jej przesłałem swoje jakieś tam próbne tłumaczenie tych artykułów i pani profesor stwierdziła, że jest okej. Okay. Trochę błędów jest, ale daje radę, więc to też było motywujące do dalszej pracy.
2: To bardzo był duży komplement.
0: To, to, to tak, już teraz po semestrze nauki z panią profesor wiem, że to był bardzo duży komplement.
2: Właśnie ja teraz rozwinę ten temat, ponieważ nasza dwójka obecnych tu architektów tak chyba się wkręciła, mówiąc kolokwialnie, w łemkowskie tematy, że są uczestnikami lektoratu języka łemkowskiego, zgadza się?
0: Tak jest.
2: I mają zajęcia z panią profesor Oleną Deutsch-Pfeiffer. Jak dużo jeszcze zajęć przed wami?
0: Właśnie skończyliśmy pierwszy semestr. Cały kurs ma 3 semestry, więc jesteśmy na 1/3 naszej łemkowskiej drogi.
2: No to jak się wam podoba, lemkiuski?
0: Bars
1: się nam podoba.
2: Bars nas to t-shirt, będziemy ślidy te wasze postupy. Jak znam panią profesor, to pewnie stiu ma jak ze swojej mena pryniaty na zajęciach lemkiuskiego języka. Zdradzę, jak się nazywa te teper?
1: Ja jestem Domna.
0: Moje meno Sofron.
2: Po pra didi.
0: Hej.
2: A ekstra, super. To powiedzcie teraz, jakie są wasze plany na przyszłość? Macie wykształcenie, jak słyszymy, nie tylko w materii architektury, ale jeszcze filologia szwedzka. Dominika, ty z tego co pamiętam, robisz teraz jeszcze dodatkowe studia?
1: Nie,
2: okej.
1: Ale na pewno mnie fascynują te tematy tożsamościowe, pamięciowe i chciałabym wykorzystywać te moje umiejętności zebrane na studiach architektonicznych, ale bardziej w kontekście ochrony dziedzictwa, właśnie ochrony kultury, bardziej może w stronę naukową. Też te tematy łemkowskie i w ogóle zgłębienie się w tą tematykę, poznanie też naprawdę wspaniałych ludzi. Naprawdę sami się nie spodziewaliśmy, że tak bardzo jakby ciepło zostaniemy przyjęci jako osoby, które po prostu z takim czystym sercem chciały się dowiedzieć czegoś o Białej Wodzie, później w ogóle już o Łemkach i teraz jakby bardziej się wkręcić w tą kulturę i uczymy się języka i tak dalej. Więc to wszystko trochę i mi, i Kamilowi pokazało, że to jest bardziej dla nas taka właśnie ścieżka, że chcielibyśmy więcej pracować z taką materią, nawet już istniejącą właśnie, ale zapomnianą.
2: Kamil, ty?
0: Oj, to jest taki moment w życiu, że też się szuka trochę swojej drogi i w tym momencie trudno mi powiedzieć wprost, co chciałbym robić. Natomiast na pewno ta praca bardzo dużo nam dała różnych możliwości i też trochę nam zmieniło w głowach, że dostrzegamy trochę inne rzeczy są dla nas teraz ważne. I tak, też chciałbym kontynuować tą tematykę łemkowską, tematykę miejsc zapomnianych, żeby ta architektura i warsztat architekta pozwalał mi widzieć troszeczkę więcej niż przeciętni ludzie, czyli właśnie zauważać te ślady, zauważać właśnie wartość tej architektury, ale z drugiej strony, żeby może tak bardziej naukowo właśnie badać to, rozwijać, próbować chronić i dać trochę od siebie dla tej społeczności.
2: Tym bardziej, że takich miejsc pamięci na Łemkowinie można zrobić całe mnóstwo.
0: Dokładnie.
2: Niestety albo stety. Powiedzcie jeszcze, zaprzyjaźniliście się z Białą Wodą?
0: Tak, myślę, że tak. W sensie wydaje mi się, że ta świadomość tej wsi sprawia, że trochę czujemy się tam jak w domu. W sensie, że każde miejsce jest jakieś znaczące, że jak się zna historię poszczególnych ludzi, wie co tu się wydarzyło, kto tutaj mieszkał, jakie on miał problemy takie prozaiczne albo co tutaj się znajdowało, to miejsce staje się takim miejscem oswojonym, że naprawdę będąc w Białej Wodzie czuję się jakbym był u siebie, chociaż nie powiem, że jakoś tam byłem mnóstwo razy, byliśmy 2 razy na takich badaniach terenowych, parę razy tam przyjeżdżaliśmy, ale myślę, że nie więcej niż 10 razy tam byliśmy.
1: No nawet tak, myślę, że tak około 5 razy jak tam byliśmy razem z jakimiś badaniami, wyjazdami, to by było na tyle. Tam jeszcze może Czarna Woda, nie zawsze do Białej Wody dojeżdżaliśmy, ale tak, to jest jakieś takie miejsce, że faktycznie się już bardzo tam zadomowiliśmy i te jakieś krajobrazy znajome i właśnie ta świadomość, o której Kamil mówi, ona dużo daje.
2: Zrobiliście też, przygotowaliście taką mapę, grafikę Białej Wody z czasu, jak ona wyglądała przed wysiedleniem, prawda? To są poznaczone dokładnie kawałki pól, chyże. Wygląda to bardzo malarsko.
1: Tak, no udało się to koniec końców właśnie namalować na podstawie tych map jeszcze sprzed wysiedlenia i właśnie chcieliśmy ująć nie tylko taki, bo to nie jest rekonstrukcja taka, którą można by było powiedzieć, że można tam pomierzyć dokładnie rzeczy i to nie jest aż takie wierne źródło, ale chcieliśmy oddać właśnie góry, jak ta wieś wyglądała, jaki miała podział mniej więcej, ile tych domów było, że to wcale nie była malutka taka wioseczka, gdzie były trzy domki, tylko że, żeby właśnie pokazać takie emocje też tej wsi z góry i właśnie te podziały tych, więc to się udało, to namalowałam właśnie akrylami, więc jest ciągle, stoi u nas na sztaludze i patrzy na nas.
2: Cieszy oko. Tak. Czego wam życzyć?
1: Żebyśmy super mówili po łemkowsku. Ja sobie tego sama życzę, naprawdę. Bo ja bardzo dużo rozumiem, szczególnie po tym semestrze, ale odpowiedzieć jest gorzej.
0: Tak, jest jeszcze ta blokada, ale to wymaga czasu i praktyki. Tak.
2: To budemy nad tym robyty, żeby z moim ochle słabić niby siedła te polemkiuskie. Bardzo wam dziękuję za to tu, za to czas ze mną i za to tu historię o Biłej Łodzi, która zawdzięka wam już nie będzie taka zabyta. Dziękuję.
1: Dziękuję.
3: Jest w radiu LMFM.

Hej, witam Łemki. Ja się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Prelat tygodnia portalu LEM FM. W Uściu Ruskim odbyła się promocja kontekstualnego słownika lemkiewskiego języka. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. W piątniciu 3 lipca julia 2026 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Uściu Ruskim odbyła się promocja kontekstualnego słownika lemkiewskiego języka. Nie była to lem prezentacja nowej publikacji, a besida o języku jak formie pamięty, nariadiu, wspólnoty i możliwościach buduczej roboty nad nim. W besidi uczestniczyli twórcy słownikowych Hoseł i jaghist profesor Justyna Olko z Warszawskiego Uniwersytetu. Podia odbyła się w Uściu Ruskim, cytowania gmini, de lemkiewski język jeszcze może czuty w chyżach, wylity na tablicach z nazwami seł, wczyty się w szkoli. Podała profesor Olena Dućwajfer, hołowna redaktorka słownika. Profesor Dućwajfer, jak moderatorka striczy, już na początku zaznaczyła, że słownik nie jest dziełem jednej osoby w prostym autorskim sensie. Wosnik jak rezultat długoletniej roboty, ansamblu, jaki opracował materiał, prowiriował konteksty, poriadkował znaczenia, opisował hosła. Ansambl tworzyli prysutny na striczy profesor Paweł Małecki, jaki razem z Marcinem Lewandowskim odpowiadali za opracowania informatycznej systemy redakcji i druku hoseł, dr Marta Watral, Monika Telawska, Natalia Małecka-Nowak. Na striczy w Uściu zabrakło no dalszych osób, jakie tworzyli słownikowe stati. Oleny Duć, Warkę Duć, Seweriana Kosowskiego i Anny Maślanoj. Zmohli na striczu pryty i Anna Czuchta, jaka odpowiadała za leksykograficzną korektu, i Klaudia Nowak, jaka robiła korektu, razem z dr Martą Watral. Seret publiky zasiadał też Petro Trochanowski, którego teksty, autorskie tłumaczenia, opracowania itd. stanowiły największą bazę słownikowego korpusu. Zaproszenia przyjęła i gazdynia gminy Wit Ewa Garbowska-Góra. Robota nad słownikiem trwała 11 roków, a jej wydymym rezultatem są dwa obszerne tomy i koło 335 tysiąca hoseł. Za tymi czysłami kryje się owelowece, tekstowy korpus, nahrania, premiery hosnowania, materiały z literatury, presy, sztodennej, żywej besidy i pamięty osób, które język wynesły z chyży. Słownik był przedstawiony nie jak zaperta kolekcja sił, ale jak nariadia rewitalizacji. Pomicz w tym, żeby lemkiewski język mich dalej opisywał świt po swojemu. Cytuania. Radyliśmy o rewitalizacyjnej funkcji słownika, o tym, jak go wykorzystate proti asymilacji, zahybaniu lemkiewskiego języka, o hosnowaniu sztucznej inteligencji do ożywlania języka na bazie zasobiu zgromadzonych i opracowanych w słownikowym projekcie. Podała po ostriczy na swoim profile w socjalnych mediach profesor Dućwajfer. Język wysokiego kontekstu. Jedną z głównych tem striczy była sama idea kontekstualności. Profesor Dućwajfer besidowała o lemkiewskim języku jak o języku cytowania zemli i chyży. Języku wysokiego kontekstu, w którym znaczenia słowa zależy od sytuacji, relacji, kulturowej pamięty i sposobu hosnowania. W takim języku prosta definicja często nie wystarcza, bo jedno słowo może mieć wiele znaczeń zależnie od miejsca i doświadczenia besidujących. Proto najcienniejsze w słowniku są nie lem hosła, ale też premiery i konteksty, które wskazują, jak słowo żyje. To ta perspektywa wydymu odróżnia projekt od słowników modelowanych na dominujących językach, w których stremy cia przede wszystkim do skorej, jednoznacznej i instytucyjnej hosennej komunikacji. Heł ważniejsze było sochranyty sposoby dumania, szto sód wpisany w język. Wypowiedzi członkeń i členiu słownikowego ansamblu wkazali osobisty wymiar tej roboty. Dla osób, które nie wynesły lemkiewskiego z chyży, uczest w projekcie znaczyła mozolne wczynia się przez dawne reale i seła, przedmety, dijania i słowa, które znikły z codziennego doświadczenia. Trzeba było przeglądać sotki i tysiące premierów, żeby schopyty odcień znaczenia i nie zaperty ho w takim prostym polskim odpowiedniku. Dla lemkiew, które już na studiach albo w dorosłości odzyskowali język, słownik stał się czasem drogi do dostomenności. Robota nad definicjami, czasosłowami, nazywnikami i miejscenazywnikami itd. była równoczasno robotą nad sobą, nad odzyskaniem dostępu do języka, jaki powinien być rydny, ale nie wse mich byty przyrodni peredany. Dla tych, którzy besidowali po lemkiewsku od dzieciństwa, wykliką było, żeby maryńczyma przełożyty intuicji domaszniej besidy na precyzyjny naukowy opis. W besidii mocno wyzwuczało, że słownik jest naukowym projektem, ale nie neutralnym w sensie obojętności względem doli języka.
ma służyć spilnoty i jej autonomii. Profesor Justyna Olko pomyślała o szerszym kontekście do śledzeń nad rydnymi i męszynowymi językami. Zwernuła uwagę, że słowniki mogą podpierać odnowu języka, ale mogą chociaż nieświadomo kolonizować, kiedy namitują mu kategorii dominującego języka. W tym sensie bardzo ważne było ryszenie, żeby lemkiwski słownik nie stał się kalką polskich, ukraińskich czy rosyjskich struktur. Publikacja ma pomagać budować prostor, w którym po lemkiwsku można dumać, definiować świat, wczyć się, pisać i dyskutować bez konieczności, żeby przechodzić na język bliższy. Okremy blok tykał technologii. Profesor Paweł Małecki opowiedział o informatycznych narzędziach, które umożliwili robotu na dystans nad słownikom, w tym ekstrakcję form, porządkowanie materiału i późniejsze rozwytok digitalnych zasobów. Słownik stał się osnową dla następnych rozwiązań zosereżonych w koło Lemko Tools. Nachodzenia słów, tłumaczenia, syntezowania mowy, rozpoznawania besidy znaczy te narzędzia opartego na sztucznej inteligencji. W dyskusji podkreślano, że technologia sama w sobie nie wyratuje języka, ale może dać mu funkcjonalność w zdigitalizowanym świecie. Sama technologia dowela do zwidań o fonetyku. Zagroza zaniku języka to nie wykluczni męcze czy swojego hostowateli, ale też zmiany jakosty besidy, słownictwa, syntaksu, melodii i wymowy. W swoich doświadczeniach profesor Małecki wykazał pokoleniowe różnice. Starsze osoby w bliższości zachowują fonetyku, ciężko do odtworzenia młodszyma, aż jak młodszy bardzo dobrze znają do leksyku i gramatyku. Nahrania, modeli hołosu i akustyczne doświadczenia mogą proto z czasem wkazać się nielem dydaktyczną pomocą, ale i archiwum zwuku języka. W dalszej części jawiła się i trudna konstatacja, że lemkiwski język żyje też w rodynach, ale jego kondycja jest zachorożona. Besidłano o wykorzenieniu, o przerwanym międzypokoleniowym przekazie i o tym, że aż i tam, gdzie język przetrwał, coraz częstsze prynemat podobu dominujących języków. Podkreślono, że ochrona języka nie powinna być lem sprawą mężczyzny. Profesor Duć Pfeiffer besidłała o konieczności edukacji. Zaproponowała utrakwistyczny model, który mógłby stać się sposobem budowania lepszych lokalnych relacji i większej odkrytości mieszkańców. Besidniki opowiadali też o chosnowaniu słownika w sztodenni roboty. Uczytelka lemkiwskiego języka w średniej szkoli, Monika Tylawska, podała marzyńczyma, jak pracuje z młodzieżą. O tym, jak młode ludzie z podchodu toho nie da się powiste po lemkiwsku, przekonują się i z zachopliniem odkrywają, na kilku różnych sposobów można to przewesty. Uczeniki, hladajuczy słowa i porównujuczy warianty, wydiat jak nieograniczone resursy ma język i jak możnym opowiadać współczesne temy. W tym znaczeniu słownik i digitalny narzędzia diod nielem jak naukowa pomoc, ale jak psychologiczny argument, wkazują, że język nie jest ani za mały, ani za stary, żeby być językom modernego życia. Pośrednia część podii przeszła od besidy do śpiłu. Cytowania. Tuet Łada, śpiewający prekrasne starodawne śpiłanki, wkazał kulturowe bogactwo lemkiwskiego języka, wyrażającego się zwłokami beskidzkiej zemli. Dziękuję za uczast, za besidę, za wrażliwą przysotnist, zakończyła profesor Duć Pfeiffer. Stricza była czerchowym dokazem toho, że jak lemkę świadomo dijemy i mamy realne wlijania na życia spilnoty, na język, pamięć i na sposoby, jakie ma chcemy besidułaty osobi na zowny. W Priaszowi odbyła się konferencja przyświęcona Ferencowi II Rakocyjowi, autor listy Petro Medwit. Jak informowała choworkynia Priaszowskiej Uniwersytety w Priaszowi, Ingrid Timkowa, w połowie juna 2023 roku na Uniwersytecie odbyła się międzynarodowa naukowa konferencja pod nazwą Civitas Rakociana. Konferencja, która była organizowana z nachody 350. rocznicy narodzenia Ferenca II Rakocyja, skapczała wyznacznych historyków, archiwariusów i fachowców z oblasty kulturnej Didowizny i Słowakii, Madziarska, Czeskiej Republiki, Polszczy, Ukrainy i dalszych krain średniej Europy. Podiju przyświęconą wodzowi powstania proti Habsburgiu, jaki Rusynił nazwał za ich wierną służbę w powstaniu Gens Fidelissima, najwierniejszy naród, organizowali Priaszowska Uniwersytet w Priaszowie, reformowana Uniwersytet Gaspara Karoli w Budapeszcie i Krajski Muzej w Priaszowie. Dwodniowa konferencja przyniosła ponad 40 fachowych referatów, które przyniosły nowe poglądy na osobność Ferenca II Rakocyja, jego protyhabsburskie powstania, polityczne, religijne i obszczestwenne związy XVIII stulecia, jak i trwającą kulturną zapowiedź tej wyznacznej historycznej osobności. Konferencję odkrył rektor Priaszowskiego Uniwersytetu Peter Konia w jednym z rektorom partnerskiej Uniwersytetu w Budapeszcie, Lazlom Torczanijom.
Program konferencji był rozdzielony do wece tematycznych sekcji. Historycy dyskutowali o mistach i ich roli podczas powstania, wyznacznych osobnościach tego periodu, religijnych obstawynach, cerkowni historii, kulturni pamięci i obrazie Rakocyja w historiografii czy literatury. Okrema uwaga była zwrócona na nowe rezultaty badania archiwnych dokumentów, dyplomatycznych odnosyn, wojenskiej historii, archeologicznych dżereł czy ikonografii periodu Rakocyja. Uczestnicy konferencji przedstawili i do teper mało poznate dokumenty, nowe interpretacje historycznych dni i rezultaty międzynarodnych doślidnych projektów. I z Ferencem II Rakocyjem są powiązane i świadkowania Rusyniu u Madziarsku. Den Rusyniu Madziarska je wyhołoszeny na 22 maja, w wtedy den u 1703 roku. Tomasz Esse w Bereksasi pitniał prapor i załuczył pitkarpackich Rusyniów do swobodzieneckiej wojny Ferenca II Rakocyja. Tak samo każdy rok w marcu świadkują Rusyny w Szaroszpotoci przy nachodzi dnia narodzenia tej wyznacznej osobności, jaka zapisała się i do rusyńskiej historii. W Użhorodii chociaż maty płoszczu Wołodymira Mykyty, autor wisty Petro Medwid. Jak informowała Użhorodzka Miejska Rada na swoim oficjalnym sajcie na sity Facebook, od 15 jula do 15 augusta 2026 roku prochodzą grażdańskie dyskusje odnośnie peremenowania ulicy i płaszczy w Użhorodii. Ulicy Riepina, chociaż nazwany po wyznacznym likariowy, chirurgowy, Wasylowy Rusynowy. Płaszczu Laborcia, chociaż nazwany po wyznacznym rusyńskim malariowy, Wołodymirowy Mykytowy. Jak raz propozycja na to, żeby była płaszcza Wołodymira Mykyty, wyklikuje i negatywne odzywy. I szłoby już o trzecią nazwę płaszczy w krótkim czasie. Płaszcza Laborcia ma nazwę Płaszcza Puszkina. Po początku pełnoformatnej rosyjskiej wojny w 2022 roku była z tego miejsca demontowana busta Puszkina i płaszczu nazwali po kniaziowy Laborciowy. Teper by się znowu minęła nazwa, co znaczy proludy i administratywne obowiązki, jakie wychodzą i zmienne adresy. Na drugim boci jest to szansa, żeby Użhorod mał nazwaną płaszczu po wyznaczni rusyńskiej osobności współczesności. Przypominamy, że kiedy w 2019 roku była propozycja, żeby peremenowaty w Użhorodii ulicę Antona Kaszaja na ulicę Wołodymira Fedyneszyńcia, prawiciowy ukraiński ekstremisty z politycznej partii Swoboda, jak i z organizacji Karpacka Sicz, protestowali proti takiego kroku. Nazwania ulicy po wyznacznym rusyńskim pesatelowy to oznaczyły na przykład i za cytowania separatystyczną hańbą. Wołodymir Mykyta żył w rokach 1931-2025, był wyznaczny rusyński malar, produżowatel sławnej pitkarpackiej rusyńskiej malarskiej szkoły. Za swoje umeleckie dosiahnienia był udostojony zwaniami Zasłużonego Chudożnika Ukrainy, Narodnego Chudożnika Ukrainy, Члена Korespondenta i Akademika Nacjonalnej Akademii Umeń Ukrainy. U 2001 roku stał laureatem rusyńskiej premii imienia Stefana Czepy za wyznaczny wkład do rusyńskiej kultury. U 2005 roku był laureatem Nacjonalnej Premii Ukrainy imienia Tarasa Szewczenka. W roku 2021 stał Wołodymir Mykyta pierwszym laureatem Nacjonalnej Premii za rusyńskie umenia imienia Iwana Manaila pro arte rutenorum. Metropolita Jona ogłosił jubilejny rok, autor wisty Petro Medwid. Praznik Błażonego Prasiwskiego Episkopa i Muczennika Pawła Petra Gojdycza w piątniku 18 jula 2026 roku odświadkowali i w Prasiwskim Katedralnym Soborze Świętego Joana Chrzciciela. Jak informował choworcia Prasiwskiej Archieparchii Michał Pawleszynowicz, Prasiwski Archiepiskop Metropolita Jona Maksym przy tej nachodzi odsłużył archierejską liturgię. W jedno z wysokoprośwaszczennym władykom Jonom służyli świaszczenycy i diakony archieparchii, uczasna była i czeslenna komunita monaszok. Na kińciu liturgii władyka i świaszczenycy piszli do bocznej kapliczki, gdzie sąd moszczy świaszczennomuczennika Pawła Petra Gojdycza i tam pomolili się moleben ku blażenomu. Zawierzeniem tego torżestwa było ogłoszenie jubilejnego roku błażennych episkopiów muczenników Pawła Petra Gojdycza i Wasyla Hopka, który się w Prasiwskiej Archieparchii bude świadkowaty od 4 novembra tego roku, kole sobie przypominamy 25 roku od beatyfikacji władyki Gojdycza i trwaty bude do 5 novembra 2027 roku. Jubilejny rok bude rokom rocznic episkopskich hirotonii Prasiwskich episkopiów 27 marca 2027 roku. Bude toczno 100 roków od episkopskiej hierotonii Władyki Gojdycza w bazylice Świętego Klimenta w Rzymie. 11 maja 2027 roku bude 80 roków od episkopskiej hierotonii Władyki Hopka, która odbyła się w Prasiwskim Katedralnym Soborze Świętego Joana Chrzciciela. W Komlości sobie przypomnieli Gabriela Hattingera, autor wisty Petro Medwid.
W niedzielę 19 jula 2026 roku w rosyjskim seli Komlożka w Madziarsku przypomnianuli sobie 10. rocznicę śmierci Gabriela Hatingera Klebaszko, rosyjskiego poeta, kulturnego obszestwennego diatela i polityka seret Rusyniu Madziarska. Organizatorem podii był domaszni rosyjski aktywista Laszlo Popowicz, który był dobrym przyjacielem Gabriela Hatingera. Na podii byli uczestny Georgii Fircag z Rumunii, podpredseda Światowego Kongresu Rusyniu, członowie Światowej Rady Rusyniu Martin Karasz za Słowakiju i Mykoła Bobynec za Ukrainę. Na podii tak samo wzięli uczest Rusyny z Rumunii, Słowakii, Ukrainy, jak i domaszni. Gabriel Hatinger Klebaszko żył w rokach 1958-2016. Był rodakom z Komlożki. W 1991 roku był jednym z osnowateli pierwszego rusyńskiego obszczestwa Organizacji Rusyniu w Madziarsku. Zanedłucho podczas drugiego Światowego Kongresu Rusyniu, który prochodził w Krynici w 1993 roku, to ta organizacja była przyjata do kongresu, a Hatinger stał członem Światowej Rady Rusyniu. Hatinger w robotach kongresu często podnymał polityczne problemy, bo widział potrzebę politycznej aktywności Rusyniu tak na domaszni, jak i na międzynarodni urowny. Ale w tot czas był jednym z niewielu dijaczy Światowego Kongresu, który jasno zwertali na to uwagę. W 1998 roku było osnowane Wszedrzawne Rusyńskie Samosprawowanie w Madziarsku, któremu szefował do 2002 roku, a okrem toho był na posadzie radnika Komisji pro Ludzkie Prawa przy Parlamencie Madziarska. Wyszło mu da kilka zborników poezji, przy czym stychy pisał po rusyńsku, po madziarsku i po słowacku. Zanymał się tak samo perekładami. Perekładał twórczość Aleksandra Duchnowicza, mało poznaty wiersze, denniki, korespondencję i inne zapisy, które Budytel napisał po madziarsku. W 2011 roku Hatinger stał laureatem premii imienia Antonia Hodynki. Wtorek, 21 lipca julia 2026 roku. Odyszał profesor. Praszczania Michała Dudy z Florynki. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Dnes, 21 lipca julia 2026 roku w prawosławnej cerkwi Świętego Mikołaja w Zeleni Hori prochodzi pochoron Michała Dudy, wieloletniego uczytela muzyki w 4. Zahalnooświatnim liceju w Lignicy, dyrygenta choru Połonyna, florynczanyna. Michał Duda urodził się w 1935 roku w Florencji, w rodzinie Konstantyna i Olgy. W 1947 roku rodzinę wyseleno w ramach akcji Wisła w okolicu Lubieniewiec w Lubuskim, a pak do Wiśniewa blisko Torzymia. Do Torzymia trafiło aż 60 rodzin z Florynki. Dalsze transporty florynczan trafiły do Kożuchiwskiego powitu, gdzie w Lipynach oseleno 52 rodziny, około 43 rodziny oseleno Michałowi w Lubińskim powitu, a do Szprotowskiego powitu trafiło około 130 osób z Florynki. Centrum życia dla rodziny Dudiu stał po jakim czasie Przemkił. Michał Duda miał sestry Maryju i Olenu, ta brata Jarosława. Dola jego rodziny wpisuje się w doświadczenia opisywane pochorzęciom sąsiedniej Bilcareły, pysmennikom Semanom Madzelanom, autorom knyżki Smagdoli. To perżycia budowania życia na nowo na czużej zemle, przy jednoczesnym plekaniu języka i pisań predkił, Michał Duda jak raz swoje życia związał z muzyką i śpiwą. Tak Seman Madzelan opisywał ho w knyżci. Cytuania. Zaczynał mały Michaś swoją życie u dorohu jak każdy inny lemkiwski otrocza. Musił pasty chudobu, jak jego kolegy, grał pasterskie melodii na werbowych listkach i na wilchowych pyszczałkach, ale jemu wychodziło to da jak inaczej jak innym. Grał ich po swomu, hejby ich komponował. Cóż tołdy dumał, że natura obdaryła ho talentom. Zasmakował pak toj samej doli, że to jego bracia, ale palec Bożej pomich mu to dar perederty czerez huszczałynu fałszu toho świta, żeby w kińcy heł na zachodzie, w ukraińskim liceju, mał kto wczyty. Nasze dity i wnuki uhraty i śpiłaty po naszomu. Wczyt nasze dity i wnuki tych samych śpiłanok, kto nas wczyli uczytele Jancur i Soroka w Florencji, a Hucaluk w Bilcarewi. Prytte, na premier na striczu rodyczy w Lignicy, prywyta dwa z chir uczeniki, u którym dyryguje Michał Duda. Pojechate do Koszalina na festiwal, bude tam nasz chir. W Zeleni Hori, tiż ostrytyte, w Gorzowi, w Wrocławiu, w Krakowi, w Siadel dyryguje Michał Duda. Wspominał po rokach Seman Madzelan. W 1951 roku zaczął chodzić do muzycznej szkoły w Lignicy. Po zawieszeniu edukacji i profesyjnie związał się z muzyką. Wiół zajęcia w muzycznej szkole, kulturnym domu ta wiół symfoniczną orkiestrę. W 1960 roku zamieszkał w Lignicy, gdzie pracował jak uczytel muzyki w 4. Zahalnooświatnym liceju. Tam też wiół szkielny chory ta ansambli. Od 70. roku 20. stulecia Michał Duda praktycznie nie widział. Nie przeszkodziło mu to w wieloletniej pedagogicznej roboty.
вчив чергове покоління правильної емісії голосу, віддихових технік. Як споминають його бивші ученики, мимо неповносправності зріння, знав, достеречив кожним індивідуальність, а релації з молодежом, котра на зміну помагала му порушатися по школі, мали близький характер. По роках споминають його з пошаном. Потім, як перейшов на пенсію, протягом 10 років диригував хором православної парохії Воскресіння Христового в Лігниці. З-під своєї диригентської руки випустив здібних музиків, диригентів, докторантів. Велократно був нагороджуваний за свою професійну, а й культурну діяльність. Найцінніший про нього був ордер Святої Марії Магдалини, яким був почествуваний блаженної пам'яті архієпископом Єремієм, владиком Вроцлавсько-Щечинської єпархії. Михайло Дуда оженився за Штефанієм, родом з Більцареви. Мали дві дівки – Ольгу і Йоаннину. То якраз доля другої дівки зв'язала життя лігницького учителя з Зеленим Гором. Йоанна вийшла замуж за отця Антонія Габуру, велолітнього пароха православної парохії Святого Миколая в Зеленій Горі, висвяченого в 1986 році, пароха той церкви від 1989 року. Опікуна братства православної молодежі Вроцлавсько-Щечинської єпархії Благодар. Отець Габура трагічно згинув в 2006 році, осиротив троє та вдвох маленьких діти. По тій трагедії Михайло Дуда разом з жоною регулярно приходили до Зеленої Гори, підпираючи дівку в найтяжчому моменті життя. Боженої пам'яті Михайло Дуда зв'язався на тілко сильно з Зеленим Гором, що там хотів бути похований. Днес то та воля ся виповнят. Внук Михайла Дуди, син Йоанни і отця Антонія, продовжать родинну духовну традицію. Отець Ігор Габура є парохом церкви в Самбожу. Біографія Михайла Дуди, виселеного як дитина з Флоринки, незрячного учителя музики, який протягом парудесятих років вчив чергове покоління потомків акції Вісла, то передовшитким історія консеквентної педагогічної роботи і вірності музичі мимо противності. Цитування. Перед великим алтарем провели літургію, а з високих хорів, гейби з неба, доходив пречудовий спів. Виконавцями того концерту були наші діти з різних закутин краю. В Лігницькому ліцею і від чого ся навчили, і про своє не забили. А поміг їм в тим син народжений Флоринки, Михайло Дуда. І тим разом доказав, що маємо музичну літературу, що гідна уваги, що належить до скарбу світа. То він доказав, як виколисане през нас в хижі пісні вести в світ. Żeby uczestnikom narodu się stale, żeby w sercach, w pamięci naszych dzieci, prawnukiów, ostale żywą iskorką. Pisał Szymon Madzelan. Czetwer, 23 lipca julia 2026 roku. Uż zaran zachoryt 36 lemkiuska łatra w Łuchach. Autor listy Seweryan Kosowski. Uż zaran w Łuchach, w lubuszskim województwie, zacznie się 36 lemkiuska łatra. To jedna z najważniejszych stric lemkiuskiej gromady w Polsce, która od roku je nachodą do wspólnego weselienia stric przyjaciół, plekania tradycji ta prezentowania lemkiuskiej kultury. Organizatorem podii jest Stowarzyszenie Lemko Tower z Ostrzelec Krajeńskich. Jak sztoroka w Łuchach zejdą się lemki z różnych regionów Polski, w tym z rodnej Lemkowyny. Program 36. Lemkiuskoj Watry obnyma dwa dny, 24 i 25 lipca julia. Zaran na scenie zaprezentują się ansambli Na Drabyni, Lemko Tower Junior, Trojanda, Lemko Tower i Lemkust. Następnego dnia wystuplat Lastiłczata i Lastiłoczka, diuczy przy kruszku Stowarzyszenia Lemkiów Przemkowi. Lemkiuski ansambl piśni Tancia Koczera, solistka Julia Doszna, Burian, Serencza, Dularowe Bracia, Nadia i Intrade. Organizatory peredwedili i konkurs. Wszystko to wskazuje, że to nie zabraknie ni tradycyjnych lemkiuskich piseń, tanciów ta folkloru, ni współczesnych aranżacji. Choć podla programu oficyjne położenia ognia bude aż w sobotu, to takoj watra zachoryt w sercach watrian w jedno z pierwszym piatniciowym koncertom. Podija potrwa aż do niedzieli nad ranom. Zawerszynią watrowego weekendu bude niedzielna służba w prawosławnej cerkwy uśpienia Preświatoj Bohorodyci w Łuchach, gdzie parochom je otec metrat Artur Hraban. Łuchy to miejsce, jakie sprzyja dnelem kulturnym perażytiam, ale też odpoczynkowy. Uczestniki watry mogą korzystać z ozer ta plaży, które znajdują się niedaleko watrowego pola. Zawdzięki temu stricza w Łuchach je dobrym nachodą do pouczenia watrianego życia z litnim odpoczynkom. Zyndraniuskie od Rusal do Jana, już w to od weekend. Autor listy Seweryan Kosowski. Już w najbliższy weekend Muzej Lemkiuskiej Kultury w Zyndranowi bude miścią podii z długą tradycją od Rusal do Jana. Podia bude prochodyła
Dwa dny, 25 i 26 lipca Julia. Świato odroki jest ważnym punktem w kalendarzu lemkiwskich kulturnych stryć. Do Zendranowej schodzą się lemki z ridnej Lemkowyny, ale też dalszych czasty Polszczy, Słowacyjcy, Ukrainy. Żeby razem przeżywać tradycję stryczate dawnych i nowych przyjaciół, ta szanowate lemkiwską spadkowynu, co jak raz jest hołownym cilom muzejnej działalności. Organizatory przygotowali bohaty program, w którym nie braknie ani muzyka, ani narodnego remesła, ani interesnych wykładów i stricz z autorami książek. Sobotni program zacznie się o 16 godzinie. Ochoczy będą moczy zwyczaty Muzeum Lemkiwskiej Kultury, zapoznaty się z jego ekspozycjami ta doznaty się o dawnym życiu na Lemkowyni. Pak o 18 godzinie zacznie się sceniczny program. Zaprezentują cię hudacy ta kapela Esta, Zachory Dwatra. Niedziela zacznie się modlitwą. O 11 godzinie w cerkwi św. Mykołaja w Zendranowi będzie odsłużona bożeska liturgia. Po niej będzie oficjalne odkrycie podii. Przed publiką wystąpią świdnicki heligonkare, kapela Duklany, Osławiany, Kalina, Makowycia, Marianna Żelezna i Fogasz, Karpatia, Hudacy i Burian. Protiahom ciłego dnia prochody te budut pokazy remesła, konkursy, zabawy i atrakcje dla dity ta dorosłych, jak i w sobotu. Niedzielne świadkowania zawerszyć się z pilnym ohnyskom, które stanę nachodom do besidy, śpiłu i stricz w przyjatelskiej atmosferii. Miejsce z historią. Pierwszy rocznik od Rusal do Jana był zorganizowany w 1992 roku. Długoletnim organizatorem podii był Fedir Gocz, jeden z osnowateli muzeju, pak jego wieloletni opiekun. 1 czerwca junia 1995 roku oficjalno zarejestrowane było Towarzystwo dla Rozwitku Muzeju Lemkiwskiej Kultury. Początki istnienia Muzeum Lemkiwskiej Kultury w Zendranowi idą od stricze z 17 sierpnia augusta 1968 roku bilanci. Tamże proszła narada przy prysutnosti lemkiwskich dijaczył. Byle to Michał Doński, Michał Dzwinka, Fedir Gocz, Paweł Stefanowski, Jarosław Stefanowski, Fedir Kuziak ta Leon Gal. Stricza zakończyła się poklikaniem do życia Muzejnej Rady i Izby Pamiątek Lemkiwskiej Kultury w Zendranowi. Proto też oficjalny początek muzejnej działalności to 18 sierpnia augusta 1968 roku. Muzej początkowo fungował jak chyża pamiątek lemkiwskiej kultury. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak. Перед нами лемківська латра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуланню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова «Там, де йдуть лемки» ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають радіо LMFM

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć słowo imienia i nazwiska. Ale co je powiedzieć, jakby kurs cinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

Jest to taki wers, co strasznie opaczni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do innego nie można było publikować. I faktycznie niehodni go byli zrozumieć i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże Caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wersz. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowie na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! Toto lem synku znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna jedna lemu.

Kto się zani, ten się zani, ja się za nic nie banda. Do mnie same panny przyjdą, choć ich prosić nie banda. To i oj la la la to.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 57. 27 grudnia 1946 roku. Pisze o Sewehlewa z żoną Anną do Pawła Śpiaka w New Yorku. 30 września 1946 roku. Drogi stryku i stryno, ja, Anna, list od was dostała, za który wam serdecznie dziękujemy, że ste o nas nie zabyli. Michał Rik, a ja ani jednego listu nie mam. Do niania piszu i piszu, a żadnej odpowiedzi nie mam. Ja do nich pisała list przez delegatiów, to nie znam, czy dostali, bo tam w Polsce była wielka bida. Heł na wesnu, przyszli u ściany, to rozkazowali. Nianio Anny, Andrzej Śpiak, ostał się w Żdyni, Gorlicko opowita. Kto przyjechał heł od razu, to mu bidy nie je, to też to przyjechali pierwsze, pozasidali sobie dobre chaty, jak były. A kto wziął sobie z Polszczy papieria szacunkowe, to mu dalej zerno i dobru chatu. No bo chato naszych ludzi nie mali czasu zabrate szacunkowe papieria i trzeba było wyrablaty aż heł na podstawie świtkiu. My tak samo nie wzięli za sobą szacunkowe papieria na to, co my ostawili w Polszczy i musieliśmy aż heł chodyty ze świtkami i wyrablaty takie papieria. Heł dokole było dobry żyty narodu. Heł jest wielka fabryka tytunowa, a do stacji najelem 1 kilometr. Bohato naszych ludzi robi w fabryci, mołoczarniach, po pocztach w rajonie, a najbliższe dziewczat i chłopciu. Jedno wojna zniszczyła, a po drugie, toho roku była wielka posucha. My przyszli heł woseny, ta z meny mogli chaty dostaty. Aż na wesnu heł wyjechało bohato Polakiu, to nam chatu oswobodyli. Chatu sme dostali dost dobru i pola sme obsijali 12 morchiu, bo sme czekali, że niania wyżenut. To, że prydut k nam, ale na razie ich nie je. Proszę was, stryku, nie majte za złe, że nianio są tam, bo one mudro zrobili. Jak możecie, to im dasz to dopomożte, bo one się straszno przez wojnę namuczyli. Grunt mają dosyć wielki, to trzeba było dawać wielkie kontyngenty. A najgorsze mali zwaniom, bo obsiady brali do roboty, a one musieli same do maharuaty. Donoszę wam, stryku, że heł był wanio hunianka. Mał promowu do naszych ludzi. Był tak samo w jednego u ściana, kiedy one było doma, lemiego żena, humeckoho. Dowidujete się, stryku, jak nasze dity, to one chodzą do szkoły, do 4. klasy. Szto do nauki, to heł dobry. Heł w Simseli jest szkoła wielka. Sud dity, szto kinczat 10 litku, gimnazyju. Stefan ma 10 roki, łamelka 12. Mamy za sobą jednego chłopca ze Żdyni, szto ma 15 rik. To joho damy nada jako remisnyka, bo nie chce do szkoły chodyty, lem się doma wczyta. Bahato naszych chłopciu szoferują, szto do nauki, to zawsze dobry. Pisze mi Paraska, że tetyn syn propał tam wojni. To pozdorowte ich, żeby bars nie płakali, bo szto brakuje od nas chłopciu, chodzi na front i nie byli, to aż strach podumaty. Wielki naród propał przez wojnę. Heł w Rosji, Jany, połowina chłopciu nie wernęła się. Pisze te stryku, żebyście nam dasz to posłali, to na razie nie posyłajte, bo może by nie przyszło, a chodzi prydę, to wielka opłata. Chyba dokole późniejsze może będzie mniejsza opłata. Dalsze, śle pozdrowienia, poimenno wsim bliskim rodnym w Ameryki. Obłast Tarnopolska, rajon Czortkiu, seło Saliłka, poczta Nowa Jaholnycia, Osyw Chlywa. Semen Pyrniak, pereselenec z seła Izby Grybiusko-Chopowita, nyni Woroszyłowo-Hradzkiej Oblasty, pisze bratu Iwanu Pyrniaku w Bayonne, New Jersey. 21 września 1946 roku. Drogi i lubi bratku, list, który ty pisał do nas, my dostali. Serdecznie ty dziękujemy za niego. Aż to do nas, to my nie duże zdrowy, bo ja często chworiju. Chociaż znaty ci u naszą historię, to ja ty tu krótko opiszę. To tak było. W 1939 roku napała nas wojna. Była dość straszna dla nas w izbach, ale przeszła prótko. W 1940 roku, 18 lutego, my wyjechali do Sowieckiego Sojuza, na zapadną Ukrainę. Tam sme popali na to miejsce, gdzie nasz luby nianio spoczywają. Tam sme przeżyli do 1942 roku i w marcu miesiąci my pojechali nazad do izb, bo nam pisali, żeby przychodzyty. Jak zme jechali pierwszy raz z domu, to zme leszyli wszystko, korowy i drugie, no proklaty Niemiec wszystko ził. A tam trzeba było nabywaty na nowo, no bo dał, że sme kupili w Rosji i korowu i zaczęli gospodarku. I było bajka. No znowu trzeba było wszystko leszyty i do izby i chaty. Droga nie była daleka, no straszna, bo nie ma bars byli ludzi. W izbach naszliśmy hołyściny, tylkoż to dach był, ale dyrawej. Nelem my tak przyjechali, no i reszta. Nasze izne, jak sme przyjechali, to jedne nas żałowali, a drugie się tiszyli, powiedali, dobry się im stało. Tak my pożyli może miesiąc w seli i naszli się takie ludzie, że chodyli do Gorlic, do starostwa, skarżyty, że my nie mamy roboty, że ludzie się swariat. To Niemcy przysłali ukraińską policję, żeby nas zabrali na robotę do Niemczyny. Ja to udy robił w Lisi, a Wanio Matronin i Andrzej Brejan i Justyn Hardosz stynali z Mederełą Pilłackową. To nas zabrali z Lisa prosto aż do Krakowa. Iszli ludzie z familiami do Niemczyny, no nasze baby doma ostali. W Krakowie na komasacji mnie zwilnili, że jem chwory, a Wania zabrali na robotę. I kotry byli z familiami, to też ich powertali, bo jak raz nie było placu na familijnych. Przyjechał ja do domu, ale niczego nie było. Grunt trzeba było arendować swój własny. Ja płacił za swój grunt 300 zł na rik. Korowu nam dał szwagier z Bilecznoj. I wszystko pomoc nam dawali. Dopomogli zajarowaty i zerna dali i kąperi. A kus się nam urodyło. Ja chodził do Lisa za 2 roky. No w 1944 roku przyszli Niemcy do izb, bo już się cofali przed Ruskimi, to brali wsich okopy kopaty. Naszą chyżu obhorodyli dookoła, ludzi nagnali tysiaczy. Od samego Tarnowa okopy były aż do Bardyjowa. Horozyła nam wielka bida, no Bóg dał, że na nycz wyszła to ta robota. W tych czasach ludzi straszno gnali do roboty. Byli. A koho pojmali doma, to zabierali i zamykali do sypancia na Klebanyi. Tam trymali przez nicz, a rano do roboty gnali. Nas oswobodili ruskie wojska w 1945 roku, na Wydokszczy. Niemcy, jak już wtikali, to zabierali ludzi ze sobą. I mene male zabrate, i Wania, wzięli nas piacioch za furmaniu, dali nam ubrania i już male z moich westy, ale Bóg dał, że musieli skoro wtikaty, kadech to mich, to my się zostali. Potem zabierali ruskie do swojego wojska. To ja nie był przy ruskim wojsku. Jedno, żem słaby, a drugie, że ja sam doma, a familia dost wielka. Z naszego seła było 20 chłopców w ruskiej armii. A my się popisali i wyjechali w czerwcu 1945 roku do Rosji, za 3000 km od izb. I he u nas przyjechało w izbianiu 19 familii i zmy na czele robyty. Ale z zapadniej Ukrainy pisali, że im bardzo dobry, to i nasze zachotili tam i chaty. Wyjechało 8 familii, no ich zawernuli, a Łania Płaskonia z Bilecznoj, szto zowód Choma i Mykołaja Jasnyczaka, natowego brata, zasudyli na 5 roków. To siedziat. Ale i tak 9 familii wyjechało, a 4 perenesli na inne seła, to na zheł ostało się 6 familii. Drogi braty, chociaż znaty, jakie heł powodzenia, to hir wielki gnieje i rywniny wielkoj gnieje, lem tak horbko łato. Heł oryt traktorami, ale i bykami, bo teper maszyn brakuje. Ja chodził w zimie za 3 miesiaci na kursy, wczyłem się na traktorach izdyty i jem się nawczył. To wiary jem robił, a potem jem zachworił bars, bo jem peremers. Tak jak często tu wojnu bars jem się obder, a kupyty nie moż było. Teraz by kupił, ta nie jest aż to. A choćby i było, to familia wielka, 4 dzieci i nastroje. Jedna dziewczyna chodzi do szkoły. Chcecie znaty, kielo heł chłop zarobyt, to heł robyt za zerno, a fabryci zarobyt dobry stary robitnik do tysiaczy i weca na miesiac. A my na razie z tym mamy szto. Może by da jak było, kiedyby ja był zdrowy, ale kiedy moje zdrowla pidłe, to nie znam jak budę dali. Pozdrawiam cię z moją żeną i ditoczkami, bo się bardzo dowiduję, jaki to stryk pysze, gdy on jest i czego do nas nie prydę. I pozdrawiam cię naszej zbiany, a ujka heł neje. Wyjechali na Ukrainę do syna. On przyszedł od wojska i się tam ożenił. Już się oba ich synowe pożenili. Dalsze pozdrowaje sestru i szwagra i drugą rodzinę w Ameryki. Tak samo w piśmie jest kartka od starej mamy, która przesyła swoje błogosławieństwo synu i pisze, że rady by jeszcze wydyty się. Woroszyłowo-Hradzka Oblast, Staniczno-Łuchański Rajon, kołchoz imienia Woroszyłowa, Pyrniak Sztefan Eustachiewicz.
1: Тяженько на серцю плачу дочі.
0: Ванівчани переїхали із Сталінської області в Борислав. Григорій Шуфлат, Велінгтон, достав письмо від братової із Борислава. drohobyrdskoj oblasty. Z druhymi odnoselanczami oni переселили z Ванівки в Сталінську област. No tak jak ванівчани i u sebe doma robili koło nafty, to teper połowina ich była przywezena w Borysław. Під датом 11 вересня 1946 Братова пише: «З першого переселення вернули ми ще раз до Ванівки. Переживали ми різне, доки не прийшла Красна Армія, і аж тоді ми віддихли свобідно. Андрея забрали на війну, Славко пішов на роботу партійну, Ярослав в школу. Незадовго наступило друге переселення, то ми переселились в Сталінську област, 7 кілометрів від Азовського моря. Tam żyliśmy rok, a potem zabrali nas do Borysława. My się same starali o to, bo dla nas tam klimat nie był zdrowy. W Borysławie trzeba było robić nikiu, bo Polacy wyjechali w Polszczu. Tak my teper w Borysławie żyjemy. Tu jest naszych bilsze jak pił waniłki i duże lemki od gorlic. Andrzej jest w Lwowie, pracuje wyższym doktorom na klinici w oddzieli tuberkuleznom. Mykołaja wysłali teper do Baku na kurs nowej systemy werczenia. Tam będzie 4 miesiaci. Sestra Kaśka wyjechała późniejsza jak my i jest koło Chyrowa, nieduże daleko od nas. Moje sestry robi też tu i chłopy robią w Borysławi, tylko brat jest w Stalińskiej Oblasty. Naszych jeszcze tam bohato. U nas był delegat z Kanady, Petr Prokopczak, z dwoma Anglikami. Pisze Andrzej Iwanowicz Dziamba do brata Osyfa w Cleveland, pod datom 20 żółtnia, i z Stalińskiej Oblasty. Brat przesyła pozdrowienia od siebie, żeny i maleńkiej Olki, jaka im narodziła się już w Sowieckim Sojuzie, a także od mamy, brata Michała, bratowej i ich dzitej. Donosit, że pouczył pismo, jakie było wysłane z Clevelandu 2 wersnia 1946 roku, a dalsze pisze tak. My dziękujemy Bogu zdrowy, aż to do powodzenia, to tak po bidi żyjemy. Za te tu ja bardzo nie znam, bo ja tam koło nich nie był. Ale nasze każut, że dost bidno żyjut, bo heł trzeba robyty, a u nich nie komu. Seman sam nie narobyt na trzy duszy, a jeszcze on nie tak dobry robyt. Heł tak, że jak bilsze zarobyt, to bilsze dostany. My z Michałom i mamą żyjemy w jednej chyży wsi razem, bo meni chyżu postawili. Brat Michał za to perejechał do meny, bo w nas trochę lipsze. Stacja blisko i uchlom palimy, a tam, gdzie one żyli, to tylko sołomom, bo ani drowa, ani uchla nie było. Mama jeszcze pomału trzymają się. Koroła u nich jest, pacia i jałiłoczka. Dalsze porównuje swoje życia teper i peret wojną. Pisze, że to peret wojną było lepsze jak sej czas, no w wojennym czasie było hirsze, tak jak zabrali ich do Niemczyny na prymusowe roboty i było tak złe, że to nie dumał żywym ostaty się. I pisze, że to bolsza czast pereselenciów i stalińskiej oblasty werta się w Haleczynu, a wszystkich ludzi przyjechało w stalińską oblast 50 tysiąc. Stalińska Oblast, Katykowski rajon, kołchoz Peremocha, Dziamba, Andrzej. Pyszu ty dity uczytela Bohaczyka z Portnohą. Pisze Iwan Bohaczyk z sestrami do Petra Bohaczyka w Clinton, Pensylwania. Iwan Bohaczyk żywe teper w Ropeci Ruski razem z dwoma sestrami. Pod datą 21 żółtnia 1946 roku on pisze tak. Drogi brate Petre, pismo twoje my otrzymali, za jakie szczere spasibo. Długie lita protekły, że my i nie znali pro sebe. Straszna światowa zawerucha, jaka panowała w Europie blisko 6 lit, porozbywała bohato rodyn, druhy rozejśli się po świtu i bilsze sebe nie odnajdą. Dlatego nyni ludy hladają do odny druhych po cielomu świti i pereczyslają swoje straty i żertwy. Tak i my chcieliby dowidaty się, kto z naszych rodnych ostał się w żywych po tamtej stronie okeana. Nie idę o to, żeby wy, drogie bracia, wytraczuwali się na nas, ta starali się nam daty pomóc, bo znamy, że to i u was nie tak, jak było dawniejsze, za dobrych czasów. Chodzę do to, żeby znaty, kto z was przy żywych. Bo życie i zdrowia w nynieszni czas to prawdziwy majetok i skarb. Nas tu w starym kraju żywe troje, ja i dwie starsze sestry uczytelki. Najstarsza Emilia wysłużyła wrze swoje lita, a młodsza Eugenia jeszcze uczyt w sąsiednim seli pstróżne. Młodsza od nich sestra Anna, takoż uczytelka, pomerła w 1941 roku. Nasza maty pomerła w żółtny 1939 roku, zaraz po przychodzie Niemców. Bożenej pamięty baćko nasz, a wasz stryk, pomer w 1919 roku po przychodzie z Talerhofu. де був інтернуваний, маючи 64 роки. Перед батьком в року 1918 помер один із старших братів – Тит, учитель і студент-юрист на університеті в Кракові. Старші браття Юліан і Антон до війни били в Росії, а тепер не маємо одних ніякої відомості. Найстарший із братів, Корнел, під час війни був в Німеччині, вивезений німцями на роботу. Ми чули, що тепер повернув в Польщу, але не знаємо, де перебуває. Сестри незаможні і я неженатий, хоча число вже 37 літ. Вічно неспокійні часи, в яких жиємо, не дозволяють заложити свою родину. Добре, що чоловік залишився при життю і тягне якось свою біду. Від 1935 до 1946 я працював в бюрі, канцелярії, також і при німцях. Під час війни життя було дуже тяжке, а не ліпше і тепер. Коли почалось переселення до Росії з Лемковщини в 1945, то я ще працював, а так мене звільнили з роботи. Тепер сиджу вдома при сестрах, бо нашим людям тяжко тепер роботу достати, і займаюся господарką. На щастя, мам свою хату коло три морги пола і корову, то чоловік з голоду може не гмре. Хату і поле купили собі ще в 1937 році за спільно з сестрами одложений гріш. Так в великому скороченню виглядає наше життя. По закінченню війни здавало się, що життя унормує się, але як показує się, світ іще далеко від того. У нас також немає ще спокою. Багато вооружених людей скривають się по лісах, безпокоять села по ночах, забирають то й ово та очікують на нову війну. Чим раз трудніше жити. Як вже знаєш, перейшло 60% лемків виїхало до Совєтського Союзу, деякі з них повернулися, перекрадаючися через границю. Повернулися голі боси, як нуждари. Наша родина з лавки також виїхала. Дуже мене радує вістка, що ти, любесний брате, хочеш мені помочі і маєш замір вислати нам пакунок. Я дуже вдячний тобі за тату відомість, бо в дійсності не одного бракує. Лем прошу добре опакувати, бо деякі люди достають часто розбиті пачки, особливо коли зле опакуване. Дальше поздоровлення. Підписані Іван, Емилія і Євгенія Богачики. Теодозія Трембач в письмі до уйка Антонія Євусяка в Ньюарку, Нью-Джерсі, під датом 10 листопада 1946 року пише так. Ми прожили 6 років під німецьким корбачом. Треба було на них робити. Забирали зерно, компері і друге. Не вільно було навіть кури їсти. Але хто пережив, то уж тепер хліба є вдост. Але молахи й обуття трудно, бо велика дороговизна. Уж лем одного брата мам, Петра. Але іще самотний. Няньо нам померли 7 років назад, а мама 5 років. Од нас 40 родин виїхало до Росії, а в тих домах мешкають поляки, котрі прийшли з Росії.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Priyashiu, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchati zawdiaka kamaradskomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do miu, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie boją, że się poszpotyć wpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курят гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, Pizry. Po wytołczeniej drozi, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobisen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

0: zarajte, to ze chłopci, zarajte, wesoło.
1: Zamierku, nie, co daję.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyć, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta tchnyszky, żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyszok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyszkę są towarzystwom, które sobie człowiek sam dobera.
3: Dobry den. Witamy w programie Radio Czytalnia i zapraszamy do wysłuchania 75. odcinka, w którym będziemy wspominali jednego z współczesnych łemkiwskich twórców, Michała Sandowicza. Szczurego patriotu, lubitela Lemkołyny, jaki na wse zapisał się w naszej rosyjskiej historii. Na sam początek zapraszamy do wysłuchania pierwszego opowiadania.
7: Michał Sandowicz, mamy na łyżka. Osinny den waresnia. Słońce zdawało się ciepłe, choć zastuplale chociażki deszczowe chmary. Nie wziął parasola, a przecin może laty deszcz. Przystanął i zaszmarł kurtku na ramenu. Przed nim wkazała się dorohowa tablicia z napisem 3 kilometry. Tak, to lem 3 kilometry do cilu, jaki na nowo pragnął osiągnuty. Hori następna tablicia strefa przygraniczna przygadowała, że może go zaperty, jak w 55? Nie, to już nie to te czasy. A jednak drybinka strachu przygnitała jego serce. Tak jak tołdy, w 55 nikto go tu nie wyzwał i nikto mu nie kazał, żeby win Łukacz, teper już nie młody, bo dobry po 60, wlógł nohy po kamenystej dorozi do swojego domu. Teper nie istniejuczej lemkiwskiej chyży. Raz po raz zatrzymał się, żeby pizryty za sebem, na rozmoszczeniu kolorami dolinu, jaku zawerszało hirskie pasmo lisiu. Kraśni tu, podumał. Doroha skruczała do lisa. Dostojne buky tworyły nad Łukaczem tunel, jaki minął się barwami oseny. Trisk łamanego hołówzia ostopił na moment wstraszonego Łukacza. Po chwili zitchnął głęboko, kole pereletiło przed nim statko saren, peretynajuczy do rogu. Iszł dalej i wyberał suche miścia, myniał wodą napełnione żąby. Tak, to są żąby zrobione kolesami traktoriów, jak wywoziat dereło z lemkiwskiego lisa. Może z nianiołoho lisa, widział sam sebe. Riady ułożonych w sztapli bukowych klocił na szerokiej liśni prorubi, do której diszą po czwartchodyni, potwierdzili jego obawy. Wyrubują nasz lis, hady. Nagli hurkot motora rozdarł spokój lisa. Zza zakruta wyjechał zielony jeep z dwoma facetami obleczonymi tisz na zeleno. Czego tu szukacie? Zwidał jeden z nich, młody i bulaty na twary. Idę do swojej wsi, spokino rzekł Łukacz. Tu nie ma żadnej wsi, panie. Tu słowacka granica. Zi Łukacza był chłodny i pewny, a to ty dwaje w zielonych uniformach na jeepie byli lem jak powtórzenia z historii. Otrias się zaspomnił i ryszuczo powtórył. Idę do łemkowskiej wsi. Łemko, Ukrainiec, ale zawzięty. Wasza wieś może tu kiedyś była. Teraz to my zalesiamy. Odjechali z hurkotą motora. Zalisiają dne swoje? Preletiło mu pochołowi. Wernął z proruby na drogu i ruszył skorszym krokom, żeby wstychnuty przed deszczem, jaki nadcichał z zalisa. Już blisko, już widno cmentar, mamrotał pod nosem. Tesany solidny granitowy mur okolował niewielki cmentarek, gdzie posredyni stojał obelisk. Niemiecki napis był już nieczytelny. Lemczysło 1915 przychadłało czas rusko-austryjskiej wojny. Posered dereł za cmentarium widno było trzy ramienne kresty, kamienny żelizny, pochylony i potryskany. Część z nich leżała powalena i prerastała zdyczaliwym kriaczom. Z trudem odnaszał krest z tablicią. Tu spoczywaje Olena Barna, wieczna ja pamiat. To była jego babcia. Pochylony nad grobem zawziato wyrywał z kopczyka drobną chaszczynę. Perekstył się i szepnął. Wieczna ja pamiat. Zaczęło laty. Чи встигне ще сховати перед дощом в єдиній частичці давного газдівства, камінної пивниці, яка тулемо стала? Шпотаючися на коріннях і каменях, дійшов до знайомого собі гробчика. Зітхнув з задоволінням. Певне чай ще стояла. Лем двері на половину пригнити привалило в часте каміння. Отшмарив го набіг і наперчілим тілом. Тяжко, але уступили. Всередині бухнув в нього запах збочвілих дров і лища. На глинястій підлозі де-неде лежали рештки дощок і інші неокреслені части давного знаряддя. Чути було, як за дверми пивниці ліє сильний дощ, остро контрастуючи з тишом камінної ями. І незалежно від того, що пивниця – то найменше місце в газдівстві, Лукач почув się tu bezpieczni. Odgorodzony od ludy, jak pustelnik, bliski Bohu. Zmuczenia dawało o sobie znaty. Siedł oparty o rozsypującą się kamienną ścinę. Prysnął. Na moment wzrył się w swojej dawniej chyży. Przy zastawionym chorciami pecu stojała mamcia i trzymała drewnianą łyżkę. Prynes kąpery spełny ci, czuł win mały Łukacz i nie był w sili się poruszyty. Стискав в долони паук плетеного з лозини кошика, виповненого по береги газетовими вирізками, старими лемківськими знимками. «Принес комбері з пивниці», – повторяла безголосно мамця. «Мушу щось зробити, мушу щось зробити», – висідував сам до себе Лукач, аж почув, що будить час несповніння. Дощ праві перестав лати, в пивниці якби пояснило. Розізрив się по кутах. Kawalciom doszczki rozrybułał z walisko zemli, liścia i dereła. Zaintrygował otoczony patyk, jaki styrczał z kupy gliny i kamienia. Szarpnął. Była to wielka drewniana łyżka. Oczystył jej z gliny. Byty może to mamcina łyżka? Musisz to se zrobity, musisz to se zrobity. Niewykonany mamyn prykaz mordował go jak w śni. Po zwałach kameny zaczął propychaty się ku wychodu, ale ruka natrafiła na kawalczyk blachy. Odgrzebał ją. Był to ich numer chyży z czysłom 44, z ozwaniem seła i gazdy. Pereter blachu rukało. Już nalało. Wszturył numer nad skleplinia pewnicznego wchodu i stanął poprynym z łyżką niby z berłą, jak do znymki. Najteper to ty w zelenych uniformach posmoczat, że jego seło iszczy istnuje. I długo smotrił w szturenu tam tabliczku z napisem Jan Barna, numer 44, Wyszowatka. Czytała Natalia Małecka-Nowak.
3: Doktor Michał Sandowicz wrodził się 22 sierpnia 1939 roku w Warszawie, a od pierwszego roku swojego życia prowił na Lemkołyni w Ustiu Ruskim, de jego nianio, otec Maksym Sandowicz, syn świaszczynomuczynyka Maksyma, druga światowa wojna i hitlerowska okupacja wraz z jej konfidentami proczynili się do wojizdu Sandowiczy z Lemkołyny do Białogostoka. Michał Sandowicz, poczajuska Boża Matiry z Ożduni. Do chórzy Sandowiczy i Ożduny przyjeżdżał jem na raz. Z perestrachą smotrył jem, jak pomały zapadać się do zemli. Szcze zaletisz otulajuczy obejścia dereła, włytynany czerez polskiego gazdu na derewianej biznes. Rozpadał się sypanec, zwalena czast dachu nad boiską obrastała kryjaczuwą i koprułamy. Jak chronikar fotografował jem etapu wmarania chyżu moich predkił. Lem sklepysta pełnycia, spleskatych kameny składanych fachowo, jak w rymskim akwedukcie, trymała się micno na dokaz dołholitniego butowania tu predkił. Znał jem, że kotrusoho dnia, koli przyjcham, chyżu już nie bude. Мисел, же бо дашто з того дому врятувати і винести річ даяку, котра була їх, котру дітхну як пірнач, як паличку, переказану мі в естафері поколінь, не давала мі спокою. Toholita przyjechał jem z Warszawy do Żdyni pełny pobojowań. Cy zastanu jeszcze naszu babusiu chyżu. Iszał jem guni wzdłuż cerkownego ohorodzenia z bejuczym sercią, bojaczu się, że nie dane mi bude spełnienia wyszniocho, nie dajuczoho siało jasny ty nakazu. Pospiszajuczy hrużał jem mokryną popry potoku i wdrapał jem się na horbok przy pełnicy. Dym, jak zabuta hrobnycia, ciłkom zarosnany był zilską i kopryłamy. Ta i nie był to dym, to było radsze miejsce po domi. Płatwy i krykwy runuły do seredyny i hnyły medzy ostatkami stin. Lem w kuchniani czasty ostała się czast powału i dachu. Perederajuczy się czerez kopryły, woszał jem tam. Pid nohamy chrustiło potołczone szkło. Rozizrył jem się. Na swoim stanowisku warował w rozi pec. Wielki, pukaty, kolysy biłej. Prawdywy, lemkiłski. Przyszło mi do dumku. Bo ty może, tu najdu też to hodne związatynia z nima. Kawalec pecowego szubra? Wahał jem się. Chciał jem się wernuty, ta żażda ostawania była mocniejsza. Było tu jeszcze sztosy, co nie trymało. Siachnął jem ruką do pitpecka, de kolysy trymali dyrła. Poczuł jem ramku, jakby obraz. Wytiachnął jem. W rozpadajuczych się listołciach z ostryskanym szkłom wzrył jem jej. Czudesne lice naszej matery, poczaiłskoj Bożej Matery. Prekrasna ikona na grubym kartoni, takoj w ciłosty zachranena, lem ze sklepystym puknienią, jakby na podobu ranenoj szablą Madonny z Jasnej Góry jaśniła niebudennym syjaniom. Perekstył jem się. Teper michiem od tale odujty. Zrozumiał jem, że jem naszą totoż to majenia uczutu z moima predkami. Ikona dołu ostawała w Warszawie, nie doma, lem w pracy na Politechnici, kotra de facto była drugim moim domom. Minuli roku. Z dalekiej Pensylwanii od mojego dwojurydnego brata, prawosławnego świaszczennyka Daniila, przyszedł list, w jakim pisał: nasze modlitwy do poczajuskoj Bożej Matery ostale wysłuchane. Twi dido, muczenek za wiru, bude toho roka kanonizowanej. I tołdy, poniał jem, jak wszutku podii w naszym życiu i życiu naszych predkił, sud spletemy i neprypadkowo, że nic nie dzieje się bez woli Bożej. Adże Maksym, mi światy dido, początkom stolicia, buduczy młodą ludyną, powandruwał zo Żdyni do Poczajowa, żeby tam, w monastyrii, przed czudotworną ikoną poczajuskoj Bożej Matery, zmicnyty się w wiri widcił. Wziął jem do róg spasenu ikonu z chórzu sandowyczył i złuczył jem ją pleczamy z nową i szczypachuczą farbą ikoną Maksyma. Obie ikony wstawił jem wraz do zrobleného w Warszawie na zbliżający się torżestwa kanonizacji Kiwota. Neodołha nadyszał tot wielki dla nia den. 6 września 1994 roku. Kiwot, zwerneny ikoną poczajuskoj Bożej Matery do hurmu wirnych i duchowęstwa, złożył jem pić ściną sudu w Gorlyciach, w miejscu, gdzie dokładnie 80 roków skorsze, w dny 6 września 1914 roku, austryjskie żandarmy rozstrzelali ojca Maksyma za wiernist naszemu narodowi i prawosławiju. Chór z Ukrainy zaśpiewał piśniu hymn Oj, zišła zoria. Palili się lampady. molilimy się szczuro, a potem kiwoc z ikoną Świętego Maksyma i Poczajuskoj Bożej Matery powandrował uleciamy Gorlic do cerkwy. Tu po kanonizacji postawleno go na prawej stronie ołtaria. Smotryt teper Świętej Maksym Gorlickiej na nas z ikony projatliwymi oczami, wsperany i na wiku Bożą Materiu z Poczajuskoj Hory i z Ożdyni. A ja postanowił jem pojechaty do Poczajowa. Czytała Olena Duć. W 50. rokach XX stulecia Michał Sandowicz perenił się do stolicznej Warszawy. Tu skończył studia na Warszawskiej Politechnice. W 1981 roku doktoryzował się, ostajuczy przez 34 roku wykładaczom tej uczelni. Jak architekt zaprojektował wielo kosteli, osil i różnego roda budynki. Spółprojektował też warszawskie metro. Zapraszamy do wysłuchania czerwowego opowiadania Michała Sandowicza.
8: Michał Sandowicz, profesor. Tołksia maluchom po bajurysti hirski dorozi i dumał, cy dobry robyt, że ichat w to tu podoroż. Cyne byłoby lipsze posiedyty w chyży z materiu, kotra buduczy powisem desieci, żażdała aż coraz barże maty opry sobie, świdoma kraja swoho życia. Ale na to teraz to ona wypchała ho z domu beś do jutrza. Id, Michale, adże to twój brat. Tak, to prawda. Petro Bortniański, sławny profesor, chirurg, był joho bratom. Widzieli się tak dawno, że mąż powistyny jak się nie znajut. To był chyba 60 rok. Petro przyjechał tu, do Huchoho seła o 2 roky po tym, jak rodycze wernuli się zo zachodu. Michał lem zaczął chodyć do osnownej szkoły, a Petro był już studentem medycyny. Śmijał się zo starych, że wernuli do tej bidusi, do toho tyrania i nehoden był zrozumity widcia, kiedy za jedno powtarjał. No, ta preciem doma. Na pochoron widcia, ko trochę prywaliło w lisi drewo, nie przyjechał, bo za daleko, za dorocho. Był tołdy w Ameryci na stypendii. Wysłali ho tam z akademii, bo z wyróżnienią zdobył zwania likaria i znatia do partii się zapisał. A Michał z materiu dalej bratali się z lemkiuską bidą. Byłaż to prawda nahoda, żeby stydyty się za oceanom na wystupi lemkiuskiego ansamblu, w którym Michał hrał na huszlach. Ale Petro na tot wystup nie pryszął, choć w ukraińskich gazetach pociły Ameryci pisali, że przyjechają z Polszczy. A teper win. Michał, hajowy jak nianio, już z osywijuczą hołołą i chat do brata. Cy poznają się w churmi hosty? Nie dostał już co prawdę zaproszenia, ale szef gorlickiej gazety, w której Michał czas od czasu pomieszczał krótkie dopisy o życiu Lemkiu, wysłał go taką syłą. Pane Michale, napiszete o Petri Bortniańskim. Adże win odtale, ciła Polszcza onym besiduje, w telewizji ich wkazują. wratował życia tylkom ludziom. Taż to chirurg taki znany i hajte Michale koneczni. Tak. I idę. Śmieję się w duchu ze swojego hobby żurnalisty. Pisał mały statejk o Dolny Lemkił, o jej historii, ale tak naprawdę nie mał się za żurnalistu. A pisał z potrzeby serca, pisał, bo chciał dać to Polakom powisty, żeby o nas znany. Wydumał swój pseudo Jan Górski, bo poszto mali znate, kim jest naprawdę. Tak rozdumujuczy wyjechał na trasu do Katowic, bo w Katowicach mał się odbyty hołosny jubilej jego brata, pełna 60. Przed 10 był na miejscu. W bramie, wedłuczy na teren Instytutu Chirurgii, musił oprawdowaty się ochroni, czom nie ma zaproszenia, ale legitymacja z redakcji perekonała pilnujących. Na parkingu pełno już było aut, dekotry z czudzą rejestracją. Chwoszą żywo do vestibulu. Tu panniczki przy stolikach rejestrowali przychodziaczych hosty. I na tot raz pomogła redakcyjna legitymacja. Program jubileju profesora Petra Bortniańskiego. Przewidywał mszu w kosteli, wykład jubilata, wręczenie odznaczeń, prasową konferencję i bankiet. Kostel był przy samym instytucie, surowej, pseudogotycznej, chłodnej. Pomały wypełniowali go ludzie, elegancki, dobry pozberany, kraczający z dostoinstwem i jakby obczy dla Michała. Stanął na peredii za kolonną. Chciał widzieć wszystkich i wszystko. Czekał na probycie brata. Jakby chladat. Czy bars się zmienił? Adże rytki fotografii z oświta też były sperzed szównych rokiów. Naraz wzrił ho, jak kraczat seredyną kosteła po czerwonym chidniku z żeną bidruku, jak do ślubu. Za nima wysoki, 30-letni mężczyzna. Poczuł szepot stojaczych przy nim pań. To syn przyjechał z Londynu. Bortniański siedzi w pierwszej łauci. Msza trwała krótko. Potem promawlał biskup. Chwalił profesora za pracę dla ludy, za pomnik kostelowy i fundowania witraża Świętego Jana Boboli. Na wykład jubilata Michał nie piszą, bo poszto. Adże nie zna się na medycynie. Okrem toho był chłoden, ta wstupił do mołocznego baru, dasz to prekusyty. Ale na prasową konferencję imowirno pide. Mał swój plan zwidań, który parezrył kiet i żurok zupu, która najbardziej przypominała mu kieseliciu. Sala prasowej konferencji była już pełna, kiedy wernął do instytutu. Przy blisku fleszył i opleskach brat sił za konferencyjnym stołem. Chpali pierwsze zwidania. Odpowiadał czastynni i po angielsku. Nareszcie podano do zadu mikrofon i one dołcha Michał z chrypką towaryszuczą za jedno przy znerwowaniu zwidał. Czy pana Reed, panie profesore, maje daszto spilnoho z bortniańskim kompozytorom rodom z Bortnoho? Toto prowokacyjne zwidania wydumał na poczekaniu i tremtił na mysel, że brat ho poznat. Neświdomy pictupu Petro odpowił: wrodył jem się w Krakowi, a o kompozytorii bortniańskim pierwszy raz czuju. Chwalił prawdu. Michał znał od mamy, że w 40. roci za nimcia mama buduczy bremenną pojechała do Krakowa, do Reinfusa, profesora, który onych botnianach pracu naukowu pisał. Pojechała, żeby ho prosyty o likaria, żeby i pomich, bo bardzo źli znosyła bremennist. Tu zima liju boli i Petra wrodyła przed czasom ne w nich na seli, lem akuratni w Krakowi. Mikrofon wyrwał mu z rąk następnej rozmowcia i Michał zrozumiał, że na nycz zdali się wypisany na kartce zwidania. Podryndał korytarium gu wychodowy. Po drodze doletił ho zapach straw i napytkił z bankietowej sali. Samitny wyjechał z parkingu swoim roztyrkotanym maluchom. Było pizne, sobotnie popołudne. Chnał neperepysowo po miści z oskoristiu szówni wyższą ponad dozwoleną 60. Minął tablicu Sosnowiec. Sam nie znał, jakim sposobem naszł się przy cerkwi. Zatrzymał auto, głoszał do seredyny. Перед іконами хоріли свічки, пахло кадилом. Зробив на собі знак креста і доучив до клачаючих. Співав хор, а душа м'якла. Покаяння отверзи мій двері жизнодавча. Був переконаний, że to tu cudową melodyju do piśni napisał sławny kompozytor cyrkownej muzyki bortniański, rodą z Bortnocho, jego najkrasszocho w Beskidi Seła. Czytała Monika Tylawska.
3: Od 90. roku poprzedniego stolicia aktywnie działał w rusyńskim prostorii. На тото напевно велике влияння мала канонізація його діда отця Михайла Сандовича. Доучив до Стоваришення Лемків, будучи потім заступцем ведучого, і заложив кружок Стоваришення Лемків в Варшаві. Окрем прозу писав ті ж пісні. Послухаймо єдної з них в опрацюванню Варшавського хору Шурбака. –

0: Michał Sendowicz był osnowatelą Fundacji Sperania Lemkiłskiej Mężczyny Rutenika, przez którą zrealizował wiele strategicznych dla lemkiłskiej dostomenności projektów. Wydanie tak ważnych knyżok jak na przykład słownika Jarosława Choroszczaka, bukwaria A ja znam azbuku Petra Murianku, współczesnej gramatyki lemkiłskiego języka, autorstwa Mirosławy Chomiak i profesora Henryka Fontańskiego i wielu innych. Organizował tabory i szkolenia dla rusyńskiej młodzieży. Kilkist imprez, do których zaczęły tymoż koncerty, konferencji, mniejszy i bilszy striczy ciężko zrachowaty. Zapraszamy do wysłuchania jeszcze jednego, bardzo osobistego opowiadania Michała Sendowicza.
1: Michał Sendowicz, odnajdź sebe. Sira cmentarna brama. Kotryj to już raz z riadu kraczam po tym ostrowi spokoju. Budżu seradlisa krestił i pamiatnykił. I czytam, w zapisani na kameny knyzi dusz. Myr prachu twojemu. Pokój jej duszy. Łatynka i krylecia. Doszcz, witer i moroz jednako nadgryzły twarde kamienne lice zapisanych sliw. Ekumenia. Promenuło już duże roki od pierwszych prób hladania hrobu toho, który przyjechał tu z dalekich zachodnich storin. Galile. Francuz, Holender, Niemiec. Wiktor Galile, otec mojej mamy, zahynął w dalekiej Rosji w czasie rewolucyjnej zawieruchy. Tu na tym cmentary leża jego pretki. Tak mi powiedali mama. Ale na żal, nie żyje już nikto, kto mógłby mi dać to powisty. Adże bukam seret krestił. Tyszu cmentaria rosty nad wysk żeliznych koles tramwaja. Tak, to precim Warszawa, i cmentarny nasz, nebeskycki, nelemkiłski, to stary ewangelicki cmentyr w Warszawie. Chowano tu ewangeliki, katoliki i prawosławnych. Staju przed pogrebną kapliczką z piatioma cybulastyma baniami i prawosławnym tryramennym krestom. Nad dwermy napis. Sklep familii Skwarcowa, 1850. Zazeram przez rozbytu szybku do seredyny. Styrta doszczok, chłopaty, mitły. Składzaj cmentarnych z nariadiu. Nagło w tym zwalisku dostericham rozohneny palci ruky, jaka dwychać się do chory. Już po chwili cmentarnej dozorcia otwiera dwery kapliczki i z trudą wygrybuje czudową figurę rozpiatego Jezusa, prawie naturalnej wielkosty. Dlaczego tu? Świduję po polsku cmentarnego dozorci. Leży tu chyba ze 100 lat. Podobno przed wojną w głównej kaplicy powiesili nową. Tę zdjęli i wyrzucili do prawosławnych. W zariadzie cmentaria pojaśniam. Szukałem grobu rodziny mojej mamy, z domu Galle. Tymczasem w prawosławnym grobowcu znalazłem ogromny krucyfiks. Czy może być mój? A pan kto? Ja? Łemko po ojcu i dziadku. Ze Zdyni, z gór, z Beskidu. Prawosławny? Tak. Wystarczy zgoda pastora i skromna ofiara na konserwację cmentarza. A propos Gale. Jest w księgach zapis, że zmarł w 1829 roku Karol Galle, architekt warszawski. Miejsce pochówku nie jest znane. Odchodzę z cmentaria pełnej radosty moho odkrycia. To nycz, że jemne naszą hrobu Galle. Ważne, że figura rozpiatego Jezusa poichat do Żdyni. Postawlu prydorozi krest w podjaci Bohu za to, że odkrył jem na nowo zemlu moich pretkił. Że budu na niwo łodaru, jak kolesy sandowycze. I stanął krest na mojej zemli z rozpiatym Chrystom. I zapisał jem na kameny molitwu moju do Boha, molitwu naszu, rusnacku. Molim Tia Boże, rusyński rit, o spokój dla nas od wsiakich bit. prosymy Tebe, najprydę czas, kole budeme my w sebe zas. Czytała Warwara Duć.
0: Michał Sandowicz wyróżniał się nieperesicznym optymizmem i pochodem ducha. Nie było dla niego niemożliwych rzeczy. Kiedy dasz to zadumał, od raz brał się za realizację. Pisaty po lemkiwsku zaczął dost pizno, już w zrywym wieku, ale lyszył w spadkowyni dost wielkie czysło tworił.
2: Michał Sandowicz podróży doli, podróży pod jachom, nieraz traflać się misiste do podróżniego kupę i zmachaty się z nim z prostorą, jak samitnyk w czołnisz, to płynę bezkrajim okeanom czasu. Rozmireny durkot kolec i jednostajny szum powitria, szto oprolizuje pod jach swoją masą, prywodia do zadumy. Zawikną wtycze w dal krajewit, pole, lis, rika domy, zas pole, zas lis, ludę szto idut za drohom i zas domy. Serce ohartat czudna tucha i żal, że na hoden jem byty w tym lisi, że na morzu zanuryty się w tej wodi, że na morzu zejty się z tyma ludmy i nikoli nie wstupu do tych chysz, jakie skrywają peredo mną tyłko neznanoho. Potjach za jedno żenę, sidat zmerk, nie już za szybą krajewydu, na czorniawe wikna sztokus rozbliskuje jasni stmienianych literen, mimowoli prychodyt do myśli, że wszystko się myniat, w obrazach, szto jawlając się przed oczami, wydżu moich predkił, pradida mojego Tymofija, moju babu Pelachiju, moho widcia Maksyma, matir moju Tatianu, moho ujka Petra, one tiż ichali potjachamy, nezamirenyma, specjalnyma, szto ich prydała nepośczadna dola. Zamykam oczy i cofam czas od 90 roku. Ja, Tymko Sandowicz, już druhu dobu triasu się tym proklatym austryjskim potjachom. Kisno, bo duże nas tu wezut. Duchota, a wikien żandary nie dozwalają otworyty. Pelachija, nevista, choć tylko dobry sidyt na łauci. Adże prynadii ona, ja na dylinach. Napchali nas tu jak paciam do klitu, szto wezut ich do riznuka. A nas de wezut, neznanych to. I czom, że mrusnak, rusofil, syna mi postawił. Strirale, kochanoho Maksymka, kraśni śpiwał. Wiczna ja pamiat, wiczna ja pamiat. Otcze nasz i że jest na nebesy. Szto stajeme, demy. Aufstejen, schnell, schön ende. Jedzikomen, annojen, aufenthaltsort. Talerhof. Otwieram oczy. Durkot potjachu jak tołdy, w 14. Nojen aufenthaltsort. Nowe miejsce bywania. Moje kupę dale porożnie, nie znam cydrymlu, cysnyju, wydżu mojego widcia. Ja, Maksym Sandowicz, paruk z ustie ruskoho, smotrił czerez wikno pod jachu na wtykajuczy i herbet hir. Moi kochany chory, tak dobry mi tu było, za jedno się skytam, najpierwsze z mamą Palachiją i didą tymką z daleko od Tellerhofu. Na szczęście toho nie pamiętam, adże małym tołdylem dwa roczkę, a potem Zakarpatia, Czechy, Serbia, Makedonia i nareszcie Lemkołyna, w 37 blisko swoich. Teraz po 5 krokach każut mi się od tale wynosyty, czom, że mrusen, moskofil, kacap. Hołowo mam jeszcze bolaczu i zle wydżu po tym, jak mia wdarył po oczach na hajom wjaznycznej dozeracz. Słabej jem bars, tylko misiacy wjaznycznej katorchy. Na szczęście moja kochana Taniusza Prymi i Michałko, mój małej Miszka. Czom muszu wyjechaty? Preister Maksym i Reverbleiben auf Lemkowina ist unerwünscht. Moje przebywanie na Lemkowiny je niepożadane. Sie sind Rusyn. Tak, ja Rusyn, Lemko, jak mi święty ojciec Maksym. Hospody, prosty nam chrysznym i pomyłuj. A pot jak wse jeszcze idę. Ja, Michał Sandowicz, idę z Wrocławia przez temną poróżniawą nocy do Warszawy. Przytulejem lice do zimnej szyby. Desy nedaleczko, w czorni chlubyni, je mało mycki cmentir z namochylnym kamieniem Petra, moho ujka Sandowicza. Czom pochoronany je tu, a ne tam, w chorach, w Beskidach? czyżby i wyn musił siste do proklatoho potjachu darmo, wyczut od potjach, nepodibnej do ludzkich cywilizowanych wymoch, bydlaczej, wagoni, seret tumakił, gazdił z kochana riada, na oko łaty wkrytym płachtom leżyt oboliłej Petro, gazda i żak z Ożdyni. Skopale holudowy wojaky, podczas nachodzenia dowodził, że był w UPA. Ciężko mu teper dychaty pry odtołczenych rebrach, a pry tym to dawlaczej smlit od korą i owec, szto wezuć się wraz z nym. Dobri, że rodyna prynym, żena Maryna, trylicznej Mikołajcio, pak Olenka i najstarsza Onusia, to ta maje już 9 roku. Reczy, szub na usz, ta za jedno odaszczeć widuje, bo nechotna zrozumity, czom ich desy wezuć. Nianiu, co znate, wyde teraz budeme, co bude tam szkoła, boju się. I wse mi żal moich paciurok, szto z tymi kupyle na kiermeszy. Desy mi wpali, jak nas w Zachorianach do wagoni upchali. Ne płacz, Anu, szto tam paciurki, budu da kole druchy. Dobry, że mia pustylene, jak inszych, bo święci mi spod jachu wziali, uszponych. Boże, i zaszczą za to, że sme prynych boroli się i chynuli za Polszczu. Szto, stajemy? Banderowcy, skurwysyny, wysiadać, protawa, koniec jazdy. Konec drogi, ta ne koniec stradań, niezasłużonych, niepotrzebnych, nierozczyslenych do dnes, choć od tamtych dni minęło 56 roków. A ja idę ekspresem z Wrocławia, porożnie kupę, porożni wagon, nikohoneje, minuli się. Szto, już Warszawa, w holu centralnej na zgary już piłnycz, szczej zoho radyja dochodziat mia takty Mazurka Dąbrowskiego. Jeszcze Polska nie zginęła, ale kołena? Czytał Jakub Tutko.
0: Doktor Michał Sandowicz o duszą 22 grudnia 2003 roku w szpitalu w Łodzi, gdzie naszą się po automobilni kraksi, wertajuczu do Warszawy, jak wse z lemkiuskoma sprawami. Pochoronny jest na zemli swoich predkił w Żdun na Lemkołyni, od kale pochodził jego dido, dnes pryczuslenej doliku światych, światej Maksym Sandowicz. Dneszni audycyju zakinczuma kołysanką, do której słowa napisał Michał Sandowicz. Śpiwat ansambl piśni i tańcia Lemkołyna z Bilanku.

Słuchajcie tej pierwszej naszej łastyłoczki lemkijskiego Narodowego Radia LEM FM

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru salchiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne drogi nieponęte. Dlaczegoż roztargniony dycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeżymi ślady, czyszonej pamiętam.

0: Posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.